0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach i mamy w RMF Classic kilka nowości. Oto jedna z nich.
2: Tu Łukasz Wojtusik. Od września budzę Was wcześniej niż zwykle. Zanim wsiądziecie do samochodu lub autobusu i wyruszycie do pracy, dowiecie się ode mnie wszystkiego, co ważne o poranku. Pierwsze fakty, prognoza pogody i niezbędny pakiet startowy dnia. W śniadaniu mistrzów RMF Classic już od 6.30.
1: O innych nowościach w naszym programie przeczytasz na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Natalia Ryba opowie nam, co dobrego grają na festiwalu filmowym w Wenecji. Będę miał dla was zaproszenie na Brasswood Soundtracks i jeszcze sprawdzimy, co zadźwięczy na festiwalu Jazzłowiec.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic. Muzyka, która tworzy historię kina. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Dźwięki z serialu Star Trek, Jerry Goldsmith, 6.29, 6.30 już prawie, a to oznacza, że czas na pierwsze fakty. Mamy 7 września, jest poniedziałek, a fakty ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: Oficjalnych wyników wciąż nie ma, ale te większościowe nie pozostawiają wątpliwości. Alternatywa dla Niemiec wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt, wygrywa z poparciem 44%. To zwycięstwo to wyraz zaufania ze strony obywateli tego kraju. Tego zaufania nie zawiedziemy, jesteśmy alternatywą dla Niemiec. Przypominał o tym lider AfD w Saksonii Ulrich Siegmund. Na drugim miejscu CDU niespełna 18% głosów, kolejne SPD i Zieloni, na które głosowało według sondaży 9% uprawnionych do głosowania. Roman Rzet zeznawał w prokuraturze krajowej w Katowicach. To były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Roman Rzet został zatrzymany w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. Dziś prokuratura ma przekazać szczegóły, zatem będziemy śledzić fakty. Na medal Mistrzostw Europy Siatkarek czekamy 17 lat, no i poczekamy do kolejnego turnieju. W meczu o brąz biało-czerwone przegrały wczoraj w Stambule z Serbkami 1-3. Złoto zdobyły Turczynki, po tiebreaku i thrillerze pokonały Włoszki. Za nami 15 Poland Business Run. W ten weekend przy krakowskich Błoniach kilkanaście tysięcy osób pobiegło w sztafecie, by pomóc tym, którzy w wyniku choroby czy wypadku stracili kończynę.
2: Wspaniała atmosfera, wspaniały doping na trasie. Było bardzo miło gościć na tym wydarzeniu, naprawdę ekstra.
3: Poland Business Run wyjątkowe jest to, że przede wszystkim biegniemy dla dobra, że jest to bieg charytatywny, no i oczywiście dlatego, że możemy też razem z naszymi znajomymi z pracy po prostu brać w tym udział.
1: W tegorocznym wydarzeniu startowały też dzieci już od pierwszego roku życia. Wspaniałą atmosferę zapewniamy na 100% też o poranku w RMF Klasiku. Łukasz Wojtusik już na swoim miejscu od dawien dawna, jak widziałam, podglądałam.
0: Podglądamy, co będzie w pogodzie i co dzieje się w kraju i na świecie. Kolejne fakty od Agnieszki Pietrzak już o 7. To zajrzyjmy, sprawdźmy, co na mapie pogodowej. Jak nam się tydzień zaczyna? Nie ciepło. Rześko nam się zaczyna. 7 stopni tylko w Zakopanem, pani Agnieszko. 8 w Kielcach. 8 w Lublinie. Najcieplej teraz nad morzem, w Trójmieście stopni 13. No i dzisiaj to jest ważna, dobra wiadomość. Nie będzie tak duło, wiało jak wczoraj chociażby. Poniedziałek z chmurami i słońcem, raczej bez opadów. Dziś maksymalnie 23 stopnie i najcieplej ma być na południu kraju. Czas na śniadanie. Baba. 250 dzień roku, 7 września, poniedziałek. Dobrze wybraliście, panie panowie, śniadanie mistrzów w RMF Classic na dobry początek dnia. Ja postaram się dzisiaj dać wam co najmniej kilka powodów do zadowolenia z tego, że jesteśmy razem, że słuchacie RMF Classic. To choćby taką małą satysfakcję, że no poranku, siedząc w domu przy kawie albo będąc w drodze do szkoły czy do pracy, będziecie na bieżąco z wieściami ze świata kultury również. Na przykład Natalia Ryba i Jacek Cygan są na festiwalu filmowym w Wenecji po 8:00 spotkanie z nimi, ale będziemy także w wielu innych krajach, obiecuję. No ale po prostu poza tym słuchać nas to złoto jest. Takie prawdziwe golden eye.

0: Trzy przed siódmą. Trzy sprawy, które dziś będziemy śledzić.
1: Nie tylko będziemy śledzić, już śledzimy, już się przyglądamy. 6:38. Po pierwsze, to jest pierwszy poniedziałek w trybie niewakacyjnym już, a to oznacza, że musimy się pogodzić z faktem, że wakacje tak szybko do nas nie wrócą. Lepiej po prostu już do tego tematu nie wracać. Co wy na to? Dziś, po drugie, obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Duchenne'a. Rzadka choroba to, genetyczna, prowadząca do zaniku mięśni. I to jest okazja, by mówić o potrzebach chorych i ich rodzin. W Polsce o chorobie zgrubiło się głośno między innymi dzięki youtuberowi Łatwogangowi, który podczas rowerowego przejazdu z Zakopanego do Gdańska, może o tym pamiętacie, albo pamiętacie tę historię, zebrał brakujące 12 milionów złotych na leczenie Maxa Trockiego, chorego na dystrofię Duchenne'a. O chorobach rzadkich myślę, że warto w takim dniu jak dzisiaj pamiętać i mówić częściej, czytać więcej. To polecam. No i po trzecie, dzisiaj dzień podróży w RMF Classic. Nie tylko śladami lalki, ale w Śniadaniu Mistrzów na przykład będziemy w Wenecji, zerkniemy do naszych wschodnich sąsiadów. Będę miał także dla was niespodziankę, którą szykuję dla nas już niedługo.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach.
2: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do szkoły i do pracy. Łukasz Wojtusik.
3: A od 9.30 pokażemy wam świat z lalki, czyli Warszawę z końca XIX wieku opisaną przez Bolesława Prusa. Moda, ploteczki, techniczne nowinki tamtych czasów i do zdobycia kolekcjonerskie piękne wydania lalki. A rozdaję je ja, Ula Urzędowska.
4: Od 15.00 kolejna nowość, popkultura, czyli popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic, a w nim najważniejsze informacje ze świata muzyki, kultury i sztuki, recenzje, rekomendacje i ciekawostki. Przygotowuję ja, Katarzyna Chnat.
5: A muzyczne wieczory w RMF Classic to spotkania z najpiękniejszą muzyką filmową i najlepszą klasyką. Będę też ja, Dariusz Stańczuk.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
0: Reklama.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
6: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
7: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
6: Która gwiazda błysnie na czerwonym dywanie?
7: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają was prawdziwi pasjonaci kina.
6: Natalia Ryba.
7: Jacek Cykan.
1: Relacje z festiwalu codziennie w RMF Classic.
8: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
18: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Zdjęcia.

0: brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Wspólnie z Michaelem Bublem namawiamy Państwa do tego, byście 11 minut przed siódmą, jadąc samochodem, poruszali trochę głową albo przy kawiarce tupnęli nogą Sway. No i można też opisać taką drogę u nas w RMF Classic. Drogę na początku dnia, na przykład do pracy.
1: Droga do...
0: Różne są o poranku wasze drogi, to pewne. Pewnie część z was jest właśnie dopiero w drodze do łazienki, część już na pewno w trasie do pracy. Dla wszystkich dobrego dnia życzenia. No ale są tacy, którzy na przykład na pewno nie słyszą mnie, bo są na najlepszej drodze do pobicia rekordów długości snu w poniedziałek. Takim osobom zazdroszczę. W RMF Classic rano natomiast zbieram wasze historie z drogi. Może w drodze do pracy przeżyłyście jakąś wielką, niespodziewaną, zabawną albo mniej zabawną, zupełnie serio, przygodę. Opowiedzcie nam o niej. Przecież wszyscy w ciągu dnia gdzieś jeździmy i różne wypadki, przypadki mamy. Te najciekawsze zbieram pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najlepsze historie nagradzam bidonem z naszym logo RMF Classic, a wybrane podaję dalej, czyli przedstawiam na antenie.

0: Do śniadania nam gra Rafał Blecha, Chopina, Polonez Adur, opus 43. Minut brakuje do siódmej. Do śniadania także podajemy wam co pół godziny w śniadaniu mistrzów. Fakty. Agnieszka Pietrzak z nami co o siódmej.
1: Skrajnie prawicowa AfD, alternatywa dla Niemiec, wygrywa wybory w Saksonii. Na pewno będziemy o tym dużo dzisiaj mówić. Nasze siatkarki niestety nie zdobyły medalu na Mistrzostwach Europy. Już pewno myślą o kolejnych takich imprezach. Jak się coś kończy, trzeba niemal od razu zaczynać planować.
2: Przygotowania już trzeba zacząć na początku roku.
1: A to akurat było, wyobraź sobie, o dożynkach, które za nami.
3: Reklama.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na trzy sposoby.
9: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
11: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
13: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
0: 7. RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak ma dla nas pakiet faktów.
1: Europa i nie tylko Europa o poranku mówi o alternatywie dla Niemiec. Ta partia triumfuje w wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Po zliczeniu większości oddanych głosów uzyskała 44%. Na drugim miejscu plasowała się chadecka CDU z poparciem niespełna 18%, a na kolejnych miejscach SPD i Zieloni po 9% poparcia. To pierwszy tak duży sukces wyborczy skrajnie prawicowej partii w Niemczech.
16: Es ist ein historischer Sieg.
1: To historyczne zwycięstwo AfD to najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek osiągnęliśmy. Stanowi on punkt wyjścia dla całych Niemiec, dla wszystkich pozostałych krajów związkowych. Jesteśmy najmocniejszą siłą polityczną, podkreślała współprzewodnicząca AfD Alice Weidel. Wynik wyborów wywołał protesty przeciwników AfD w Saksonii. Ważne jest dla nas, abyśmy nie pozostawili Magdeburga w rękach faszystów, abyśmy nie pozostawili Saksonii-Anhalt w rękach faszystów. Pracuje tu wielu imigrantów, wielu młodych ludzi, którzy pragną lepszej przyszłości, którzy również odrzucają ideologię AfD. Szef rosyjskiej dyplomacji grozi tymczasem Niemcom wojną. Siergiej Ławrow poinformował, że oskarżenia ze strony Zachodu, że Moskwa miała udział w incydencie dronowym w Lipsku, są tu, cytat, w gruncie rzeczy początkiem prawdziwej wojny. Przypomnę, na lotnisku w Lipsku w nocy z 4 na 5 sierpnia znaleziono dron z detonatorem oraz materiałami wybuchowymi. Szef rosyjskiej dyplomacji skrytykował też kanclerza Niemiec, Friedricha Merca, za zapowiedzi wzmacniania niemieckiej armii. W gruncie rzeczy wypowiada nam wojnę, oświadczył Ławrow.
15: Fakty na sportowo.
1: Nasze siatkarki tuż za podium. Czwarte miejsce zajęły biało-czerwone na Mistrzostwach Europy. Przegrały w Stambule z Serbkami 1-3. Choć światełko w tunelu pojawiło się w trzecim secie wygranym przez nasze panie.
6: Ten trzeci set pokazał, że gdzieś tam znalazłyśmy receptę na tą grę. Zatrzymałyśmy Tianę, której nie udało nam się w pierwszych dwóch setach po prostu zatrzymać. No i po prostu szkoda, że nie gdzieś tam nie starczyło to na dłużej niż na jednego seta.
1: Przyznała libero naszej kadry Justyna Łysiak. Złoto siatkarskich mistrzostw Europy zdobyły Turczynki, pokonały po tiebreaku Włoszki. No a od 9 września męskie mistrzostwa Europy, otwarcie w Neapolu, finał w Mediolanie, ale aż czterech gospodarzy będzie tych mistrzostw, to Włosi, Bułgaria, Finlandia i Rumunia. Podopieczni Nikoli Grbicia, przypominam, bronią złota. I po dożynkach, tak mówią między innymi w Dominowie koło Lublina. Tradycyjnie częścią imprezy były wczoraj wybory najpiękniejszego wieńca.
16: Jak tylko kończy się rok, planujemy już, co zrobimy na następny rok.
17: To zaczyna się już zimą, to jest bardzo dużo pracy, dużo przygotowań. Samo robienie wieńca zajmuje około 3-4 miesięcy. Oczywiście musi być najpierw pomysł, a potem odpowiednia ilość wszelakiego kłosa, zboża. Trzeba cały zapas przygotować rok wcześniej.
18: Bo zboża nie mogą być dojrzałe bardzo. Co?
19: Przygotowanie już trzeba zacząć na początku roku. Już tak z końcem lutego musimy zaplanować swoje urlopy.
20: To wszystko wymaga przygotowań.
1: Parafrazując, jak tylko kończą się fakty, planuję następne. Już teraz mogę
0: to
1: powiedzieć.
0: To zaczyna się już teraz.
1: Zajrzymy na drogę do Morskiego Oka.
21: Teraz widzimy tak, że ten turysta, który jeździł wozami, to on w ogóle nie przyjeżdża tu.
1: A co widzimy na pogodowych mapach? O tym już Łukasz Wojtusik. Fakty ode mnie wracają. W skrócie o 8.30 zapraszam.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Co tam, panie, w pogodzie? Chłodno, chłodne, dzień dobry mamy, średnio 10 stopni, tylko taka temperatura na przykład na Mazurach, w Małopolsce, w Lublinie. Wyjątek to Trójmiasto i ten region, tam 13 stopni. To jest najcieplejsze miejsce w kraju. Teraz poranek bez wielkiego wiatru i to jest dobra wiadomość. Z chmurami, słońcem dzisiaj będzie, bez deszczu, maksymalnie 23 stopnie nam się zapowiadają.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 6:05 na śniadanie mistrzów. Zapraszam do stołu od 6:30 do 9:30 w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
23: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
0: Ricardo, Ryszard dzisiaj ma imieniny i Regina też ma imieniny. Nie wiem, jak Regina byłoby w tym innym języku. Państwo wybaczą. 7 dzień września, to znaczy, że urodziny obchodzi dzisiaj wielka królowa disco i nie tylko disco, Gloria Gaynor. Jej I Will Survive to po prostu jeden z przebojów wszechczasów, a w naszym kraju urodzinowe życzenia przyjmuje między innymi Olgierd Łukasiewicz. Najlepszego. A co w poranku? Na dzień dobry, na początek tygodnia? Kultura. Natalia Ryba opowie nam, co dobrego grają na festiwalu filmowym w Wenecji. To po 8:00. Ja będę miał dla was po 9:00 zaproszenia na świetny festiwal Brasswood Soundtracks pod wodzą samego Luca Rostkowskiego. I jeszcze sprawdzimy, co dźwięczy w Jazzłowcu.
23: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
0: To I Will Survive może na dobry początek i dnia, i tygodnia.

Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13.30 w RMF Classic.

0: Hansa Zimmera, dźwięki do drugiej części Madagaskaru. 12 po 7 już słuchacie RMF Classic. Pan Olgierd Łukaszewicz dzisiaj urodziny ma. A Dorota do mnie napisała, że jeszcze zapomniałem o pani Joannie Trzepiecińskiej. Też ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego pani Joanno. Pani bardzo serdecznie dziękuję za to przypomnienie. Obiecałem też dzisiaj podróże. Małe i duże. I tak też będzie również w datowniku podróż za ocean.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś w Polsce pamięta, że dzisiaj w Brazylii obchodzone jest Święto Narodowe, Dzień Niepodległości. Mało kto w ogóle cokolwiek wie o historii tego kraju, od Polski nieco większego przecież, bo liczącego 8,5 miliona kilometrów kwadratowych i 217 milionów obywateli. Brazylia była kolonią portugalską. W 1808 roku schronił się tam przed wojskami Napoleona późniejszy król Portugalii Jan VI. Kiedy wracał do Lizbony, pozostawił w Brazylii jako regenta swojego starszego syna, Dom Pedro. To kluczowa postać w tej historii. Miał on swoje ambicje i wspierał brazylijskich separatystów utożsamiających się tylko z Brazylią. Dom Pedro nie wykonywał też wszystkich poleceń napływających z metropolii. Próbowano go więc pozbawić władzy regenta. Na wieść o tym właśnie 7 września 1822 roku miał wykonać teatralny gest nad brzegiem rzeki Ipiranga. Wyciągnął nagi miecz i zakrzyknął: niepodległość albo śmierć. Przeszło to do historii i legendy jako dzień ogłoszenia niepodległości Brazylii. Wydarzenia potoczyły się dalej właśnie w tym kierunku. Zebrała się brazylijska konstytuanta, miesiąc później obwieściła światu niepodległość Cesarstwa Brazylii i objęcie cesarskiego tronu przez tegoż Dom Pedra. To nie oznaczało bynajmniej politycznej stabilności w kraju rozdzieranym przez różne spory polityczne i walki wewnętrzne. Portugalia 3 lata później niepodległość Brazylii oficjalnie uznała i wojska jej definitywnie opuściły ten kraj. Dom Pedro zaczynał jako liberał, potem chciał mieć w ręku silniejszą władzę, rządził terrorem. Miał pokusę po śmierci ojca, żeby objąć tron w Portugalii, ale finalnie musiał się ograniczyć do władzy nad Brazylią. Sam zresztą wpisał do konstytucji zakaz łączenia tych tronów. Później został zmuszony do abdykacji na rzecz syna, a syn już jako cesarz Pedro II w 1889 roku również został zmuszony do abdykacji. Wtedy Brazylię ogłoszono republiką. Dzisiaj ten kraj ma swoje święto niepodległości.

0: Trwał Walkirii i pan Wagner, 7.22 wrzesień. To jest taki trudny miesiąc, bo jest bardzo dużo zmian. Trzeba zacząć wstawać, ja tak też mam, nieco wcześniej. Robi się chłodno rano, a w wielu miastach sporo zmian komunikacyjnych, tak jest na przykład w Krakowie. Niektóre zmiany dopiero przed mieszkańcami. Miasto szykuje się na przykład na otwarcie linii do Mistrzejowic.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Tramwajem do Mistrzejowic w Krakowie pojedziemy najprawdopodobniej w weekend 19-20 września, to ustalił Przemek Błaszczyk. Co to oznacza dla podróżujących? Zmiany w rozkładach autobusów, nowe tramwaje, ich trasy, więcej kursów.
2: Otwarcie nowego torowiska właściwie przełoży się na trochę rewolucję komunikacyjną, zwłaszcza w siatce tramwajowej na terenie całego miasta. Wynika to z tego, że ZTP postanowiło przy okazji spróbować naprawić parę innych problemów, w tym na przykład przeciążoną linię 20, która będzie wzmocniona. Stąd też tych zmian jest więcej, natomiast warto je docenić, bo generalnie budżet na komunikację miejską wzrośnie o 40 milionów złotych rocznie. To jest bardzo dużo i to rzeczywiście czuć. Tych kursów będzie więcej, część linii pojedzie częściej, inne będą mieć wydłużone trasy.
0: Wyjaśnia Jacek Mossakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa, jak to wszystko będzie po 20 września funkcjonowało. To na pewno, jak znam Przemka Błaszczyka, będziemy dzięki niemu także sprawdzać w Śniadaniu Mistrzów.

0: Władca Pierścieni, drużyna Pierścienia, muzyka Howard Shore. U nas też w RMF Classic drużyna się zbiera. Poranna, za chwilę Agnieszka Pietrzak z kolejną porcją faktów. Będą zakończone rozmowy Kijów-Moskwa i komentarze prasowe po tym, co działo się, a związane z wyborami w Niemczech. A po faktach kilka minut później przegląd prasy dla was szykuję. Tam też będzie sporo ciekawych wieści.
1: Reklama.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
5: Denzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
4: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
5: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
3: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Po reklamie.

0: 7.31 Fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: Za oceanem trwa ustalanie przyczyn katastrofy samolotu towarowego Amazona na lotnisku w Miami. 5 osób zginęło, a 5 zostało rannych po tym, gdy maszyna podczas lądowania zjechała z pasa, staranowała samochody i zatrzymała się na pobliskim polu. Samolot został poważnie uszkodzony, a jego silniki stanęły w ogniu. Pilot i drugi pilot zostali bezpiecznie ewakuowani. Po katastrofie zamknięte zostały wszystkie pasy startowe i drogi kołowania. Bez przełomowych deklaracji zakończyły się rozmowy w Kijowie i Moskwie. Byli tam, przypomnę, przedstawiciele amerykańskiego prezydenta Steve Witkow i Jared Kushner. Wczoraj rozmawiali z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a w sobotę spotkali się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Szukamy dyplomatycznego rozwiązania tego konfliktu, a nie militarnego. I właśnie tego zawsze szuka prezydent Trump. I dlatego Jared i ja tu jesteśmy, podkreślił Witkow. To była pierwsza wizyta w Kijowie amerykańskich negocjatorów, którzy od zeszłego roku są zaangażowani w rozmowy o pokoju między Rosją a Ukrainą. Niemiecka prasa uznała przygniatające zwycięstwo skrajnie prawicowej AfD w Saksonii-Anhalt za historyczne wydarzenie. Zdaniem komentatorów jest to ostatnie ostrzeżenie dla kanclerza Friedricha Merca i Demokratycznego Centrum. Czy Merz jest właściwym człowiekiem na tym stanowisku? Pyta Der Spiegel. W kolejnych faktach będziemy prezentować komentarze u nas w kraju, także te dotyczące CPW. Ceny paliw wyżej. To nasz taki radiowy opis sytuacji na stacjach paliw po zakończeniu rządowego programu CPN, który, przypomnę, ceny obniżał. Jakie dziś ceny na stacjach paliw? Zapraszam na Fakty o 8.
0: No, tymczasem, panie Agnieszko, powolutku rosną nam ceny akcji związane z pogodą. Tak jest. To może być tydzień, w którym prawie codziennie gdzieś może popadać deszcz, to powiedzmy sobie otwartym tekstem, i dobrze, bo ziemia potrzebuje wody. Tak uważam. Dzisiaj do 23 stopni po południu, teraz od 10 do 14 najchłodniej na Podhalu, najcieplej w Trójmieście. Panie Agnieszko, ja to dla pani utwór mam dzisiaj.
1: Ależ słucham.
0: No bo ja się cieszę tak bardzo, że dzisiaj razem prowadzimy śniadanie mistrzów. Może tak. Shade, By Your Side. Może być?
1: Piękne. Uwielbiam Shade.
0: No, trafiłem!
1: Taki klimat.
0: I dla państwa również By Your Side o 7.33 od nas, od RMF Classic.

0: Można się ze mną nie zgadzać, ja uważam, że szadę kołysze. Mam nadzieję, że nie do snu. A jeśli tak jest, że was kołysze do snu, to pobudkę organizuję, do prasy zaglądam.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: No, na pierwszej stronie Gazety Wyborczej dzisiaj zdjęcie, obok którego trudno przejść jest obojętnie. John Malkovich na czerwonym dywanie festiwalu filmowego w Wenecji, w dość niebanalnej, tak to ujmę, stylizacji odbioru, ale pasuje mu. Ale o tym, co dzieje się w Wenecji, nie będę wam opowiadał z gazet, bo przecież mamy wieści z pierwszej ręki, mamy tam swoich ludzi. Już za niespełna godzinę połączymy się z Wenecją, tam filmy oglądają i festiwalowe emocje już śledzą specjalnie dla nas Natalia Ryba i Jacek Cygan. A na drugiej stronie Wyborczej liczba dnia, i to jest naprawdę imponująca liczba, 190 miliardów złotych. Tyle ma kosztować budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która ma powstać w gminie Choczewo na Pomorzu. To jeszcze jedna liczba, tym razem z pierwszej strony dziennika Gazety Prawnej. Nowy arktyczny szlak między Chinami a Europą może skrócić czas dostaw do 20 dni. 20 to jest ta liczba. Pierwszym zwiastunem tej zmiany jest chiński kontenerowiec Dubai Tower, który właśnie płynie do Gdyni. Statek ma się u nas pojawić 17 września i ma przetrzeć nową trasę handlową. Jeśli projekt się sprawdzi, to może przyspieszyć dostawy wielu towarów, na przykład samochodów z Chin. Dość mocno może przyspieszyć i może to namieszać na europejskim rynku transportowym. I o tej perspektywie dzisiaj więcej dziennik Gazeta Prawna pisze. A w online'owym, zaprzyjaźnionym z nami dzienniku literackim Lato ciągle i podróże. Tym razem jedziemy do huculskiej wsi Prokurawa. Tam przed laty 19-letni, Wasyl Karpiuk przyjechał rowerem, by pokazać swoje wiersze starszemu poecie Wasylowi Herasymiukowi. W sielskiej letniej scenarii Karpiuk czytał tomik Paproć Herasymiuka, podczas gdy mistrz analizował jego własną twórczość, kwitując ją krótkim: już jest dobrze, jest lepiej niż oczekiwałem. Ta trwająca ponad godzinę rozmowa zapisała się w pamięci Karpiuka, dziś uznanego i nagradzanego pisarza, który o huculszczyźnie wciąż pisze z wielką czułością, a zapis tej przygody, wspomnienie znajdziecie w online'owym dzienniku literackim.

0: reklama.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
2: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
3: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
0: Po reklamie.

0: Tak, robimy to, co Sting zaleca, czyli przyglądamy się temu, co się dzieje w Polsce, na świecie, na stacjach paliw, co dzieje się o poranku. The Police za nami, a przed nami spotkanie z ekonomią.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: O tym, co między innymi dzieje się na stacjach i jak zaczyna się tydzień, który przyniesie nam kolejne podwyżki cen paliwa, opowie Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry. Tak jak czekałem na nasze połączenie i słuchałem tego Stinga, to sobie wyobraziłem stację paliw, ten pylon z cenami i Sting, który tam stoi, patrzy na te zmieniające się ceny i tak mówi, że tak, every step you take, every move you make. Tak, no i właśnie, I'll be watching you. I trochę my też tak mamy, stoimy i patrzymy, co się dzieje na tych pylonach i te ceny tak rosną. I rosnąć niestety w tym tygodniu jeszcze będą, to są najnowsze prognozy od analityków. Już ten poprzedni tydzień przyniósł nam podwyżki ceny benzyny i diesla o łącznie 1,30 zł, no bo rząd wycofał ten program ceny paliwa niżej, czyli podniósł nam VAT na tankowanie. No i w tym tygodniu niestety będzie jeszcze gorzej.
3: Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych dniach zmiany do góry będą bardzo znaczące. To wynika oczywiście z sytuacji już teraz nie naszej wewnętrznej, ale międzynarodowej, z tego, co się dzieje przede wszystkim w regionie bliskowschodnim, a tam mamy zaognienie dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.
2: Tak mówi dr Jakub Bogucki, analityk portalu ePetrol.
0: To czego konkretnie się możemy spodziewać?
2: No to konkretnie. Dzisiaj benzyna kosztuje w kraju zazwyczaj 7,84 zł. Takie ceny widać. No i w najbliższych dniach, czyli jeszcze w tym tygodniu, jest duże ryzyko, że ta cena dojdzie do poziomu 7,99. Natomiast diesel teraz kosztuje średnio 8,64 i też będzie droższe.
3: Przebicie poziomu 8,80 zł za litr będzie niestety mocno prawdopodobne w najbliższych kilku dniach.
2: No i to będą jedne z najwyższych cen w historii.
0: No i nie pomaga tutaj fakt, że drogie są też zagraniczne waluty.
2: Tak, no bo one mają przełożenie na ceny paliw. Teraz euro kosztuje 4,31 zł, dolar 3,71, frank szwajcarski 4,59, a brytyjski funt 5,02 zł.
0: W tym tygodniu wpływ na te kursy oczywiście będzie miała zagranica, wielka polityka i działania głównie Ameryki oraz Rosji.
2: Tak, to prawda, także te rozmowy pokojowe, które dzieją się i w Moskwie, i w Kijowie. No ale przede wszystkim wpływ na złotego mogą mieć nasze krajowe komunikaty płynące z ulicy Świętokrzyskiej, czyli z Narodowego Banku Polskiego, no bo w środę decyzję w sprawie stóp procentowych ogłosi działająca tam Rada Polityki Pieniężnej. Wiele wskazuje na to, że tym razem Rada nie zmieni poziomu stóp, ale może jasno zasygnalizować, że zrobi to w najbliższym czasie. Widać, że inflacja w Polsce mocno rośnie, a przez paliwa będzie jeszcze wyższa. No a skoro tak, to Rada Polityki Pieniężnej może chcieć podnieść nam oprocentowanie kredytów, żeby tę inflację nieco przyhamować. Będziemy na to patrzeć, jak Rada do tego wszystkiego podejdzie. No jak tylko decyzje zapadną, opowiemy o tym na naszej antenie.
0: Podsumowanie ekonomiczne dnia u nas o 18, a z nami porannie był Krzysztof Berenda. Wielkie dzięki.
2: Do usłyszenia.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Nate Heller i dźwięki z produkcji Cóż za piękny dzień. Mimo tego, co dzieje się na stacjach benzynowych, mam nadzieję, że to dla was będzie dzień dobry. Krzysztof Berenda opowiadał o tym, że w tym tygodniu niestety... No szykujcie się, że będzie bardzo drogie paliwo, a już jest naprawdę drogie. A co tak naprawdę o tych podwyżkach sądzicie? To wiem, że w faktach się pojawi, prawda, Agnieszko?
1: Nie, na pewno spojrzymy na ceny na pylonach, na stacjach paliw dzisiaj. Ale o 8 będą też fakty i komentarze po zwycięstwie AfD, alternatywy dla Niemiec w wyborach w Saksonii. U nas politycznie oczywiście będzie głośno w tym tygodniu i w następnych w związku z aferą Zonda Krypto. Ale zajrzymy też, obiecałam, na drogę do Morskiego Oka, tam były zmiany.
2: Ta trasa powinna być wydłużona, a nie skrócona do minimum.
3: Nie, myślę, że skrócona, bo szkoda koni pod górę.
1: Konie mają pod górę za długo. Komu koni żal? O tym już w faktach o 8. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Po reklamie.

0: Minuta po ósmej, czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
1: AfD uznawana za skrajnie prawicową, a jej kandydaci mieli powiązania ze Stasi, byli na bakier z prawem i mieli kontakty ze środowiskiem neonazistów. Dla wyborców nie miało to żadnego znaczenia. Tak wygrano w Saksonii-Anhalt, podsumowuje o poranku dziennik Tagesspiegel. Zgodnie z prognozą dla stacji CDF opracowaną po zliczeniu większości głosów, Alternatywa dla Niemiec uzyskała 44%. Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych, o poranku w RMF FM i internetowym radiu RMF 24 zaznaczał: to partia, która kwestionuje europejski porządek i jest prorosyjska.
2: Spodziewam się na pewno zmiany polityki wewnętrznej w Niemczech. Jestem przekonany, że takie zwycięstwo partii skrajnej będzie miało wpływ na rząd centralny. Co do naszej polityki wobec Niemiec, nie spodziewam się znaczącej zmiany. Nasza polityka wobec Niemiec była dość asertywna, natomiast jednocześnie utrzymywaliśmy dobrą współpracę w sprawach europejskich. Myślę, że tak to powinno wyglądać.
1: Zgodnie z exit polem na CDU zagłosowało 18,5% uprawnionych, kolejne miejsca zajęły Lewica 9,2%, SPD 8,8% oraz Zieloni 8,7%. W krajowej polityce w tym tygodniu z pewnością wróci temat zonda krypto. Przesłuchany w weekend w prokuraturze krajowej w Katowicach Roman Rzet to kolejna osoba zatrzymana w związku z prowadzonym śledztwem. To były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zondy. Odpowiedzialnością za aferę przerzucają się politycy partii rządzącej i opozycji.
3: Jeśli tak dalej pójdzie, to Jarosław Kaczyński będzie miał problem z złożeniem listy do przyszłego parlamentu, bo coraz bardziej dotyczy to czołowych działaczy i czołowych polityków PiS-u.
1: Komentuje Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Opozycja przypomina z kolei o swoich pomysłach na wyjaśnienie tej afery.
4: Zaproponowaliśmy przede wszystkim komisję śledczą i to jest sposób na to, żeby tę sprawę wyjaśnić od A do Z, żeby po kolei pokazać, jakie były losy tych spraw w prokuraturze, dlaczego one były umarzane.
1: Tłumaczył Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus.
0: Śledzimy fakty.
1: Ceny paliw nieprzerwanie idą w górę. W porównaniu do ubiegłego tygodnia możemy zanotować nawet 30-groszowe podwyżki. Za popularną 95 kierowcy płacą prawie 8 zł, za diesla niemal złotówkę więcej, 8,69. Dla kogoś, kto prowadzi firmę, to spora różnica.
5: Kilka samochodów, nie? No to wiadomo, na każdym zbiorniku gdzieś podejrzewam, że z 80 zł, nie?
6: Ceny rosną. Ale chyba można było się tego spodziewać troszkę, prawda? Już nie pierwszy raz przez takie jakieś kryzysy przechodzimy. Także no myślę, że jeszcze może troszkę wzrosnąć.
1: Takie głosy o poranku zarejestrowaliśmy na stacji przy Tynieckiej w Krakowie. To był pierwszy weekend ze zmianą na drodze do Morskiego Oka. Od początku września, przypomnę, konie dowożą pasażerów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. To jest efekt pilotażowego projektu, który ogranicza trasę przejazdu z 7 do 3 kilometrów. Nasz reporter Maciej Pałachicki pytał fiakrów o reakcję turystów.
7: Byli zdezorientowani. Wycieczki się wracają z wodogrzmotów, po prostu, bo za daleko. Teraz widzimy tak, że ten turysta, który jeździł wozami, to on w ogóle nie przyjeżdża tu.
8: Uważam, że jednak ta trasa powinna być wydłużona, a nie skrócona do minimum.
9: Nie, myślę, że skrócona, bo szkoda koni pod górę.
10: A może konie przynajmniej zadowolone?
7: Zdecydowanie za mało ruchu. Mało. On dopiero wychodzi na wodogrzmoty, on jest rozgrzany, a one dopiero chcą iść, a tu stop. Stukają, grzebią, wygrzebują dziury, szukają po prostu sobie zajęcia.
1: My szukamy najciekawszych informacji, jak zawsze. Za chwilę te pogodowe od Łukasza Wojtusika. Fakty o 8.30.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Mamy od 10 do 14 stopni, czyli dość chłodno zaczął nam się poniedziałek. Po południu będzie lepiej, do 23 stopni się zapowiada. Dzisiaj na niebie słońce, chmury i co ważne, dzień bez deszczu. Wiać mocno nie powinno. Cieplej zdecydowanie zrobi się jutro. Spodziewamy się nawet 28-29 stopni. Ma być również jutro we wtorek dość pogodnie i przyjemnie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: się będzie działo w tej godzinie śniadania mistrzów. Międzynarodowa to będzie godzina. Zajrzymy za południową granicę, gdzie rusza festiwal Jazz Łowiec. O tym, jak jazz spotyka się z barokiem i renesansem, opowie nam zaprzyjaźniony z nami Stanisław Stanley Łopuszyński. Będziemy też w Berlinie. Tam trwają koszykarskie emocje na światowym poziomie. A po 8.30 przenosimy się do Wenecji. Tam jest Natalia Ryba, jest tam Jacek Cygan. No i oglądają to, co się na festiwalu filmowym w Wenecji dzieje i będą dawali znać, co warto zapisać w zeszycie jako film do zobaczenia.
11: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.
0: Międzynarodowa także reprezentacja muzyczna. There is no love like your love and no other could give more love. Takie przesłanie. Miłość od tego pana.

0: Piraci z Karaibów, Klaus Badelt. 12 po 8. O tej porze zazwyczaj w śniadaniu mistrzów w RMF Classic pojawiają się wieści od naszych korespondentów, korespondentek. Jutro połączymy się na pewno z Lidią Krawczuk, naszą korespondentką w Waszyngtonie, a środę spędzimy o tej porze z Bogdanem Frymorganem, który rezyduje na co dzień w Londynie. Ale dzisiaj też międzynarodowe doniesienia kulturalne od zaprzyjaźnionego z nami muzyka, klawesynisty Stanisława Stanleya Łopuszeńskiego, który zaprosi nas na festiwal Jazz Łowiec. Festiwal, który łączy kraje i do tego muzycznie szuka połączenia między jazzem, barokiem, renesansem. Stanleyu, co szykuje się od środy za naszą granicą?
1: Podczas gdy w Londynie kończy się BBC Proms, na wschodzie Europy, a dokładnie w Ukrainie, startuje coś zupełnie wyjątkowego, przy czym hasło Kultura Polska na świecie nabiera nowego, a może właśnie dawnego brzmienia. Już od 9 września zapraszamy na trzecią edycję Jazz Łowiec Festival, którego koncerty w tym roku odbywać się będą we Lwowie, Buczaczu i w Jazłowcu. Festiwal, oprócz organizacji koncertów z muzyką od renesansu, baroku, aż po jazz, ma przede wszystkim na celu uratowanie płyty epitafijnej Mikołaja Gomułki, która znajduje się w ruinach kościoła Dominikanów właśnie w Jazłowcu, a organizowany jest wraz z naszym Ministerstwem Spraw Zagranicznych. W tym roku nie zabraknie artystów z Krakowa, Warszawy, Kijowa, ale również i ze Szwajcarii. Zapraszam do śledzenia mediów społecznościowych. Jazłowiec Festiwal, a tych, co będą w okolicach, do wzięcia udziału w koncertach.
0: Zapraszał dyrektor artystyczny Jazzłowiec Festiwalu Stanisław Stanley Łopuszyński. Pierwsze wydarzenie już w środę, jak słyszeliście, a ja mam dla was jeszcze dzisiaj wycieczkę do Wenecji. Po 8.30 łączymy się z Jackiem Cyganem, Natalią Rybą. To oni śledzą na miejscu to, co dzieje się na festiwalu filmowym w Wenecji.
2: Śniadanie mistrzów. Bogate w kulturalne składniki.

0: Bryce Dessner i dźwięki ze snów o pociągach. 8:21, budzimy się, a ja w poranku wybieram dla was tematy nie zawsze wielkie, ale zawsze, mam nadzieję, ważne z jakiegoś powodu. Dzisiaj o tym, co się kończy i co się jednocześnie zaczyna, chciałem trochę opowiedzieć, bo to tak właśnie jest. Na początku tygodnia kończą się sny o tym, że weekend potrwa dłużej, zaczyna się dzień w pracy. W wielu placówkach kulturalnych natomiast to już ostatni dzwonek na to, by zapisać dziecko na zajęcia pozalekcyjne. Oferta jest bogata, na przykład w Bydgoszczy, w Pałacu Młodzieży.
1: W tym roku w ofercie Pałacu Młodzieży jest ponad 270 grup zajęciowych dla uczestników w różnym wieku. Są też nowości, m.in. język niemiecki już dla pięciolatków, czy też nowy zespół tańca współczesnego Trema.
0: Mówił Dominik Wierski, rzecznik Pałacu Młodzieży. Rozmawiała z nim Monika Jędrzejewska. Rekrutacja trwa do dziś, do 7 września. Takich zajęć, atrakcji w wielu waszych i naszych wspólnie miastach jest naprawdę jeszcze sporo, taką mam nadzieję. A my przenosimy się do Trójmiasta, tam powolny finisz lata. Oznacza pierwsze przygotowanie do rozpoczęcia sezonu grzewczego. Warto takie przygotowania zacząć wczesną jesienią. To zalecają strażacy. Warto wykonać przegląd instalacji, oczyścić ją, odpowietrzyć grzejniki. No sporo roboty jest, jak słyszycie. I przyjąć serdecznie u siebie pana kominiarza.
2: Co roku powtarzamy, przed sezonem grzewczym przede wszystkim przewody wentylacyjne, dymowe, spalinowe trzeba czyścić. Trzeba wpuszczać kominiarza do domu. Jeżeli kominiarz napisze jakieś uwagi, trzeba te instalacje naprawić, bo często się zdarza, także ta osoba, czy właściciel mieszkania, czy budynku wie i jest świadomy, że ma jakieś tam nieścisłości, rozszczelnienia w tym instalacji.
3: Zaklejenia kratek.
2: No nie, w żadnym wypadku. I to powoduje, że po prostu no, jest to zagrożenie.
0: Nie myśl po prostu, po co ten kominiarz. Pomyśl, co ten kominiarz może zrobić dla ciebie. O tym opowiadał Adam Hałasa ze Straży Pożarnej w Sopocie. Rozmawiała z nim Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
4: Śniadanie mistrzów. Nie spiesz się, zdążysz.

0: Łyk klasyki w śniadaniu mistrzów poniedziałkowym, 16. sonata fortepianowa C-dur od pana Mozarta. To za nami, przed nami kolejna porcja faktów, potem Wenecja. W faktach między innymi szczegóły dotyczące utrudnień na trasie S2 w Warszawie na wysokości dzielnicy Wawer.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.

0: 8.31, kolejna porcja faktów od Agnieszki Pietrzak w RMF Classic i RMF Classic Warszawa.
1: Jeszcze mniej więcej pół godziny mogą potrwać utrudnienia na trasie S2 w Warszawie na wysokości dzielnicy Wawer. O poranku na jezdni w kierunku Ursynowa zderzyło się 5 samochodów osobowych. Po kolizji na południowej obwodnicy stolicy rozbite samochody zajmują jeden pas jezdni. Po wizytach przedstawicieli prezydenta USA w Moskwie i Kijowie Donald Trump ma przeprowadzić dziś rozmowy telefoniczne z przywódcą Rosji, a następnie z prezydentem Ukrainy, podał portal Kyiv Independent. Oczekuje się, że Trump porozmawia z Władimirem Putinem, a następnie z Wołodymyrem Załęskim po tym, gdy zostanie poinformowany przez swoich wysłanników o ostatniej rundzie rozmów. Po zakończeniu wczorajszych rozmów w Kijowie Steve Witkow i Jared Kushner udali się w drogę powrotną pociągiem do Polski. Według serwisów monitorujących ruch lotniczy ich samolot, którym przed negocjacjami z Załęskim przylecieli z Moskwy, zatrzymał się na lotnisku w Rzeszowie. Początek września to najlepszy moment, by wzmocnić swoją odporność. Pediatra dr Ilona Małecka zaleca nie tylko dobry sen, ale też stosowanie jeszcze wakacyjnego rytmu dnia.
2: Takiego odpuszczania, takiej pewnej regularności, którą pewnie w czasie wakacji mamy bardziej zorganizowaną. Dobrze zbilansowana dieta, jak mówię, ten sen, unikanie stresu, ruch i to ruch na świeżym powietrzu. To wszystko sprawia, że nasz układ immunologiczny systematycznie się wzmacnia, jego praca się poprawia. No i mamy szansę na sukces.
1: Na co na wspomnianym świeżym powietrzu? Na pogodową mapę kraju po faktach spogląda w RMF Classic Łukasz Wojtusik.
0: Tak, ja bardzo pozytywnie patrzę na mapę, bo z tego, co słyszałem właśnie przed chwilą w faktach, to ja te wszystkie zalecenia realizuję od 1 września. Bieg, mało stresu, długi sen. Naprawdę, od 1 września moje życie się zmieniło. Przypominam, śniadanie mistrzów od 6.30.
1: Zuch.
0: Teraz zerkamy do pogody. Formalnie to jeszcze lato, jakby na to spojrzeć optymistycznie, ale dzisiaj poranek taki trochę temperaturowo wczesnojesienny, prawda? Od 10 do 15 stopni to nie jest zbyt wiele. Na niebie chmury, trochę słońca, dziś mniejsze i większe przejaśnienia, padać nie powinno i to niech będzie dla was dobra wiadomość. Maksymalnie zapowiadają nam się 23 stopnie, najcieplej będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu, a jutro będzie lepiej, do 29 stopni. Piękna pieśń, kolejna, była Sade, a teraz Grace Jones. No, jakbym prawie cały dzień grał dla pani Agnieszki Pietrzak, no.
1: Och, jak mi miło, jak mi miło.
0: Grace Jones, Astor Piazzolla, I've Seen That Face Before, a potem płyniemy do Wenecji.
1: Wow.

0: Tu sa chambre w waszych domach, w waszych mieszkaniach, mam nadzieję, także rozbrzmiewa RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa i mam nadzieję dobre, smaczne, porannie śniadanie, które przeniesie nas teraz bardzo daleko na bardzo ważną imprezę.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
0: Przenosimy się na 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Tam, jak obiecałem, są nasi wysłannicy Natalia Ryba i Jacek Cygan. Natalio, Jacku, jak pierwsze wrażenie, jak pierwsze pokazy?
3: Dzień dobry, Łukaszu. Jesteśmy oczywiście na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji dzięki partnerowi tej akcji, czyli marce Claire, za co bardzo dziękujemy. Nie obyło się bez przygód, ponieważ mnie na przykład zgubili bagaż, Jackowi zepsuł się plecak, ale generalnie jesteśmy przeszczęśliwi i zachwyceni. Jesteśmy po dwóch projekcjach i tobie opowiemy o pierwszej, czyli Prime Time. Tutaj w głównej roli Robert Pattinson, którym szczerze jesteśmy zachwyceni.
4: Najgorsze za nami, najlepsze przed nami, taką dewizę mamy na ten festiwal i zgadzamy się w tym, że faktycznie Robert Pattinson czaruje już po raz kolejny. Czy zaczarował nas najlepszą sylwetką w swojej karierze? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem dalej takie filmy jak chociażby Batman, Drama czy Good Time jest gdzieś wyżej w tym rankingu, ale sam film Prime Time jest obrazem nie aż tak dobrym, jak mógłby być, bo jednak patrzymy na fenomen amerykańskiej telewizji i program, który zmienił to, jak patrzyliśmy w mediach na drapieżników, na moralność, jak ocenialiśmy bardzo łatwo ludzi. To samo dzisiaj przenosi się na erę mediów społecznościowych. Ale jak na pokazanie pracy dziennikarzy i formatu telewizyjnego, to bardzo mało jest tam wejścia za kulisy takiego programu. Mało producentów, mało takiej brudnej, żmudnej codziennej pracy, która by tak jeszcze mocniej wtopiła nas w ten obraz.
3: Podpisuję się, natomiast ja bym doceniła to, że ponieważ reżyser wywodzi się z kina dokumentalnego, to my to czujemy, że po pierwsze wziął historię, która wydarzyła się naprawdę, a po drugie jest tam parę takich formalnych zabiegów, które dla mnie są intrygujące i niebanalne, więc mnie to wciągnęło, natomiast nie uważam, że to jest taki złoty strzał, pierwszy film, który nas powalił na łopatki. Większa recenzja pojawi się w naszych
4: mediach społecznościowych. Zapraszamy.
3: Pa, Łukaszku.
4: Pa, pa.
0: Dziękuję. No i słodko się zrobiło. Kolejne wieści od Natalii i Jacka w poranku, także już jutro w ciągu dnia obserwujcie nasze media społecznościowe, bo tam także będą pojawiały się pierwsze materiały prosto z Wenecji.
2: Studio festiwalowe.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Audycja zawiera lokowanie marki Claire, należącej do firmy Claire S.A.

0: konika morskiego albo nie, pana kraba.
1: To będzie dla mnie zaszczyt.
2: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow! Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
11: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: RMF Classic. Muzyka, która przynosi dobry humor.

0: Pobudzony poranek, Ben A. King i Stand By Me. My zatrzymujemy się na chwilę przy rubryce sport. Mało kto o tym mówi, a to wielki turniej sportowy i od RMF Classic się tego dowiecie, że najlepsze na świecie koszykarki walczą już o mistrzowski tytuł w stolicy Niemiec.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: W Berlinie trwają Mistrzostwa Świata Koszykarek FIBA Women's Basketball World Cup 2026. W turnieju gra 16 reprezentacji. Mecze fazy grupowej rozgrywane są na dwóch berlińskich obiektach, Berlin Arenie i Max Schmeling Halle. A dziś ciekawe spotkania. Kibice czekają przede wszystkim na starcie faworytek do medalu Belgii i Australii, ale także na mecze reprezentacji USA z Czechami. Duże znaczenie dla układu grupy, a może mieć również pojedynek Japonii z Hiszpanią. 8 września, czyli jutro, rozpocznie się faza pucharowa turnieju i każdy mecz będzie już teraz rozgrywany w formule przegrywasz, odpadasz. A to oznacza większe emocje. Głównymi kandydatkami do złota pozostają Amerykanki, które walczą o 5 z rzędu tytuł mistrzyń świata. W gronie najgroźniejszych rywalek wymienia się Francję i Belgię.

0: Graliśmy już dla Agnieszki, dla Zośki, dla Elizy przed chwilą, no a teraz zagramy dla nas wszystkich fakty. Za moment Agnieszka Pietrzak wie co w faktach w RMF Classic.
1: W faktach pytania i odpowiedzi. Co z reformą zdrowia zapowiadaną na początku lipca, z tego co pamiętam? Co z cenami paliw na naszych stacjach? No i też konkurs na najbardziej zarośnięte, czyli zaniedbane chodniki.
2: Może zmierzmy. Zostaje 40 centymetrów dla pieszych.
1: Zostaje mi zaprosić na fakty RMF Classic punktualnie o 9:00.
0: Doczekać się nie mogę. Bardzo chcę się dowiedzieć, co w tym konkursie można wygrać.
3: Reklama.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
13: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
3: Po reklamie.
0: Jest 9:00, są fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Agnieszka Pietrzak.
1: Rząd opóźnia i łagodzi reformę systemu ochrony zdrowia. Chodzi o zmiany zapowiedziane na początku lipca po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym. Przypomnijmy słowa premiera Donalda Tuska.
14: Najwięcej emocji budziły takie sprawy jak nieuzasadnione w niektórych przypadkach bardzo wysokie zarobki za czasami też nieświadczoną pracę. We wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty. No. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi.
1: Jest 7 września. Z ustaleń dziennikarzy RMF FM wynika, że kluczowe nowości, takie jak górny limit zarobków i czasu pracy lekarzy, pojawią się najwcześniej w ostatnich miesiącach przyszłego roku. Ustawa jeszcze czeka na akceptację rządu. Już pojawił się w niej zapis, że wejdzie w życie po 12 miesiącach od podpisu prezydenta. O więcej czasu prosili m.in. samorządowcy, by szpitale mogły wypracować nowe umowy z lekarzami.
15: Sytuacja większa. W większości szpitali powiatowych jest bardzo zła. W związku z czym zmiany, które będą wprowadzone, powinny umożliwić ustabilizowanie sytuacji, a nie jej dalsze pogorszenie.
1: Podkreśla Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich. W ustawie zostaje maksymalna stawka za godzinę pracy, czyli 240 zł brutto. Ta kwota jednak będzie mogła być wyższa, jeśli lekarz ma dodatkowe zadania.
16: Pytamy o fakty.
1: Czy jest szansa na reaktywację programu CPN? Oceny paliw niżej. W porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski pytał ministra energii. Miłosz Motyka, jak zaklęcie, powtarza: jest wojna na Bliskim Wschodzie, było weto prezydenta.
17: Na ten moment nie ma możliwości budżetowych, by ten pakiet sfinansować ze względu na decyzję pana prezydenta.
18: Czyli będziemy płacić 8 albo 9 zł.
17: Panie
18: albo
17: redaktorze,
18: 10, jak dalej tak pójdzie.
17: Nie chcę się przerzucać odpowiedzialnością, natomiast jasne jest, że gdyby te środki w budżecie były, ten pakiet byłby sfinansowany do końca roku.
1: Nawet 7,99 za litr benzyny 95 i 8,70 za litr diesla. Takie ceny o poranku mogą dziś zaskoczyć na stacjach paliw.
19: Trudno nie zauważyć za dużo.
20: W tym momencie te ceny no to jednak wzrosły. Tam wiem, że przez pół miesiąca był ten zmniejszony VAT na paliwo do 8%. No natomiast w tym momencie no to jednak no nie jest to chyba korzystne na ceny, no przynajmniej połowy, jak nie większości Polaków.
19: Prawda jest taka, że ile by nie kosztowała ta benzyna czy też ropa, no to zatankować i tak trzeba. Także choćby i po 10 zł było, to każdy zatankuje. Tak w granicach takiej, tak powiem, dobrej ceny, no to tak około tych 5 zł, no w czasach COVID-u, jak ona była tam po około 4-5, to przyjemne to było na pewno.
1: Takie głosy usłyszeliśmy na jednej ze stacji benzynowych w Krakowie. W Lublinie rowerzyści ogłosili konkurs na najbardziej zarośniętą drogę dla jednośladów i chodnik. Alejki są zaniedbane, a na niektórych nie ma nawet miejsca, by minęło się dwoje pieszych. No to przykład. Chodnik przy skrzyżowaniu ulicy Romantycznej z Nadbystrzycką.
2: Może zmierzmy. Jak znajdziemy obrys krawężnika...
21: A to się trzeba dokopać?
2: Tak. O, 1,60 m zarośnięte. Zostaje 40 cm dla pieszych.
21: Ten chodnik ma 2 metry.
2: Tak. 80% jest zarośniętego. Jest mnóstwo takich miejsc.
21: I po co konkurs?
2: No, konkurs ma na celu zwrócenie uwagi służb miejskich na ten problem w sposób taki bardziej spektakularny.
1: Przekonuje Michał Wolny z Porozumienia Rowerowego w Lublinie w rozmowie z reporterem RMF FM Dominikiem Smagą. U nas w nagrodę teraz prognoza pogody od Łukasza Wojtusika. Fakty wracają o 10:00. Zapraszam.
0: Mam nadzieję, że będzie to smaczna prognoza.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Na razie jeszcze chłodno, ale ten poranek rozwinie nam się, mam nadzieję, w dość przyjemne popołudnie. Po 14 w planie od 13 stopni na Suwalszczyźnie, przez 21 w centrum, po 23 stopnie po południu na południu. I do tego słońce i chmury, ale padać nie będzie. Teraz chłodniej, mamy od 12 do 16 stopni, najchłodniej jest w Olsztynie, najcieplej na krańcach zachodnich.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 9:05 były wieści z Jasłowca, z Wenecji, z Berlina, żeby potwierdzić, że nadal mamy w poranku światowe aspiracje. To w RMF Classic trzymamy rękę na pulsie wydarzeń nawet na dalekich końcach świata. Takim końcem świata może być na przykład Los Angeles. Zaproponuję Państwu wycieczkę do LA, nie za pośrednictwem linii Krawczuk, bo jest rzecz, która nam się szykuje jeszcze we wrześniu za sprawą George'a Lucasa, ale o niej więcej za chwilę, a potem muzycznie jeszcze do Włoch zajrzymy. La Vita e Bella, Ojciec Chrzestny, to jest tylko początek, już niedługo, już za chwileczkę, już za momencik, koncert w ramach Brasswood Soundtracks, na który będę miał dla was zaproszenia.
16: Śniadanie mistrzów. Muzyczne i treściwe.
0: Ale zanim LA, zanim Włochy, to wcześniej najpiękniejsza muzyka filmowa i spotkania z klasyką Pergent.

0: Obiecałem wycieczkę, tak też będzie. 9 po 9, śniadanie mistrzów poniedziałkowe trwa. Czy wyobraźnie George'a Lucasa, takie pytanie, da się zamknąć w jednym budynku? No to się okaże, za niecałe 3 tygodnie się okaże. Przekonają się o tym jako pierwsi mieszkańcy Los Angeles. Po 17 latach przygotowań twórca Gwiezdnych Wojen otwiera w końcu własne muzeum. I nie będzie to tylko raj dla fanów Luke'a Skywalkera i uniwersum Gwiezdnych Wojen, bo obok kostiumu Dartha Vadera czy ścigacza księżniczki Leii znajdą się w tym muzeum dzieła Frida Kahlo, Diego Rivery. Będzie sztuka od renesansu po współczesność. Takie są założenia. Pomysł George'a Lucasa jest prosty. Pokazać, że ludzie od wieków opowiadają te same historie o bohaterach, o marzeniach, że są zanurzeni w mitach, w opowieściach. Zmieniają się tylko narzędzia tych opowieści. Raz to jest fresk, raz to jest powieść, a innym razem film Miecz Świetlny.
1: Śniadanie mistrzów. Kultura na dzień dobry.

0: Wspaniała pieśń grupy In Excess, Never Tear Us Apart. 16 minut po godzinie 9. Obiecałem zaproszenia na bardzo przyjemne muzyczne wydarzenie i tak też będzie, bo Brasus Soundtracks już tuż. Pierwszy dzień tego święta w Operze Leśnej w Sopocie 12 września, a dzień później festiwal przenosi się na 34 piętro Olivia Star w Gdańsku. W kameralnej atmosferze z widokiem na Zatokę Gdańską zabrzmi muzyka włoskiego kina. Co tam się szykuje? To najlepiej wie Łukasz Luc-Rostkowski, dyrektor artystyczny Brasswood Soundtracks.
1: W programie mamy muzykę z La Viva e Bella, z Ojca Chrzestnego i wielu innych włoskich filmów, zagraną przez taki wyspecjalizowany w tym włoski kwartet Alter Echo String Quartet, więc ściągamy specjalnie włoskich muzyków, którzy specjalizują się w tych specyficznych wykonaniach, a oprócz tego także tutaj bardzo, bardzo talentowany włoski pianista i kompozytor Federico Albanese, z którym mieliśmy zaszczyt też pracować przy Expo w Osace w zeszłym roku. Także mamy taki wieczór bardzo kameralny i spokojny, smyczki, pianino z widokiem na zachód słońca nad Zatoką Gdańską i przede wszystkim właśnie z widokiem na ten przepiękny las, w którym to dzień wcześniej właśnie jesteśmy w Operze Leśnej z muzyką do Stranger Things, do Wiedźmina 1670, do Chłopów, do Family Adams i przede wszystkim też do filmów Davida Lyncha.
0: Przyjmiecie takie piękne zaproszenie od tej niebanalnej postaci, jaką jest Łukasz Luc-Rostkowski, dyrektor artystyczny Brasswood Soundtracks, na spotkanie, które 13 września na 34 piętrze Olivia Star w Gdańsku. Jeśli chcecie przyjąć takie zaproszenie, chcecie posłuchać, być na tym koncercie, dajcie znać redakcja@rmfclassic.pl. Napiszcie oczywiście, dlaczego koniecznie musicie być na tym wydarzeniu, które w niedzielę o 19:00. To skoro pojawiło się La Vita e Bella, to niech pojawi się również w dźwiękach.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Po reklamie.

0: Ależ pięknie grają, prawda? Contours i Maro i Matos Rodriguez, señoras i señores, pięknie. 29 minut, tyle brakuje do 10. Powoli kończy się coś, tak zresztą jest w poniedziałkowym śniadaniu mistrzów i coś się zaczyna, a zaczyna się...
1: wszystko się zaczyna.
0: Tak jest, no, kończy się śniadanie mistrzów, już proszę, tak szybko, ale to jest tak naprawdę preludium do naszej zabawy z lalką w roli głównej. Do tego świata lalki dzisiaj zapraszać was będzie Ula Urzędowska.
1: Tak, świat lalki czeka, komnaty otwieramy, słuchacze RMF Classic zapraszamy, czekają fantastyczne nagrody, a słuchacze uprawiają coś na kształt doradztwa społeczno-biznesowego. Radziliśmy Stanisławowi Wokulskiemu, wy, drodzy słuchacze, radziliście, jak postępować z Izabelą Łęcką, jaki biznes otworzyć, jak się reklamować, jakie zadanie czeka dziś. To chyba jeszcze jest niespodzianka, nawet na stronie internetowej tego nie piszemy, ale wkrótce ujawnimy dzisiejsze konkursowe zadanie. Serdecznie zapraszam.
2: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.

Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach.
2: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do szkoły i do pracy. Łukasz Wojtusik.
3: A od 9.30 pokażemy wam świat z lalki, czyli Warszawę z końca XIX wieku opisaną przez Bolesława Prusa. Moda, ploteczki, techniczne nowinki tamtych czasów i do zdobycia kolekcjonerskie piękne wydania lalki. A rozdaję je ja, Ula Urzędowska.
4: Od 15.00 kolejna nowość, Popkultura, czyli popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic, a w nim najważniejsze informacje ze świata muzyki, kultury i sztuki, recenzje, rekomendacje i ciekawostki. Przygotowuję ja, Katarzyna Chnat.
5: A muzyczne wieczory w RMF Classic to spotkania z najpiękniejszą muzyką filmową i najlepszą klasyką. Będę też ja, Dariusz Stańczuk.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
0: Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Gazety Kulturalne RMF Classic.
1: Mazowsze dla korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wystawy pod tym tytułem otworzy 10 września Muzeum Mazowieckie w Płocku. To największa od lat wystawa poświęcona dziejom Mazowsza w średniowieczu. O tym, co można zobaczyć na wystawie Julii Sarzyńskiej, opowiada dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku Leonard Sobieraj, zaczynając od opowieści o Mieczu Sprawiedliwości Zygmunta Starego.
2: Tenże Miecz Sprawiedliwości akurat mniej więcej powstał w tym czasie, kiedy Mazowsze weszło do korony. Jest takim bardzo ciekawym elementem wystawy. No, ta herma, czyli relikwiarz de facto świętego Zygmunta, jest bardzo, bardzo cennym i takim, można powiedzieć, ciekawym obiektem, który zawsze przyciąga zwiedzających. Ta nazwa jest związana, tak się wydaje, z poskromieniem buntu w Gdańsku mieszczan. Sam Zygmunt Stary się udał do Gdańska z tymże mieczem i to miał być tak zwany Miecz Sprawiedliwości, który uciszył, można powiedzieć, ten zamęt wśród mieszczan gdańskich. Od tego faktu był nazwany Mieczem Sprawiedliwości, że Zygmunt Stary zaprowadził tam sprawiedliwość. Później on służył do różnych celów, też do pasowania rycerzy, także nie był to miecz koronacyjny.
1: Mazowsze dla korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wystawa w Muzeum Mazowieckim w Płocku od 10 września. Z Mazowsza ruszamy do Wenecji, na Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji, gdzie są Natalia Ryba i Jacek Cygan. Do 13 września słuchacze RMF Classic oraz obserwatorzy mediów społecznościowych będą mogli śledzić najważniejsze wydarzenia 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Nasi wysłannicy przygotują relacje z premier filmowych, spotkań z twórcami i gwiazdami kina.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Reklama.
1: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
2: Hej, już jesteśmy.
1: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
3: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
4: Potwierdzamy.
5: Klapki Klemens lewy
6: i Klemens prawy
5: meldują się na breloczkach.
3: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Głodni emocji, żądni pieniędzy, to tak. Chwale.
3: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
8: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
3: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: jest RMF Classic, punktualnie 10:00, czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotowała i przedstawi Agnieszka Pietrzak.
1: 12 miesięcy rząd zamierza dać szpitalom, by przygotowały się na wprowadzenie górnych limitów zarobków i czasu pracy lekarzy. Zmiany zostały zapowiedziane jako pilne w lipcu, tuż po wykryciu afery w warszawskim szpitalu południowym. Dopiero w tym tygodniu tymi przepisami może zająć się Komitet Stały Rady Ministrów. Do Sejmu przepisy trafią najwcześniej w październiku. Resort zdrowia tłumaczy to sporą liczbą uwag do zmian. Medycy przekonują w nich, że gdy będą limity, problemy ze znalezieniem lekarzy będą jeszcze większe niż teraz.
2: Jest to rzeczywiście bardzo trudna też decyzja. No, czy ten dyżur wziąć, czy go nie wziąć? Wtedy faktycznie nie ma kto go wziąć.
1: Opisuje dr Łukasz Durajski, a premier Donald Tusk, przypomnijmy, na początku wakacji zapowiadał szybką naprawę systemu.
3: Koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
1: Jedyne zmiany, które są pewne, to nowy obowiązek składania od listopada przez szpitale sprawozdań dotyczących obecności personelu. W przyszłym miesiącu natomiast ma być gotowy pierwszy raport, ile zarabiają lekarzy na podstawie ich numerów PESEL. Rozmowy bez przełomu. Steve Witkoff i Jared Kushner po wizycie w Moskwie i Kijowie wracają do Waszyngtonu bez przekonania, że wojna zakończy się przed nadejściem zimy, donosi z oceanu korespondent RMF FM.
4: Amerykanie mówią o konstruktywnych i ważnych rozmowach, a także o nowych pomysłach, które mogą prowadzić do wznowienia negocjacji między Rosją a Ukrainą. Na razie jednak trudno mówić o przełomie, nie ogłoszono ani zawieszenia broni, ani konkretnego porozumienia pokojowego. Największe problemy pozostają te same, przede wszystkim kwestia terytoriów oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zięć Donalda Trumpa, zarazem jego specjalny wysłannik Jared Kushner stwierdził, że USA pracują, aby wojna skończyła się przed zimą, ale zastrzegł, że nie ma na to gwarancji. Jest to problem, który warto rozwiązać nie tylko po to, by ustalić, jak zakończyć obecną wojnę, ale także jak stworzyć odpowiednie warunki rozwiązania zapewniające długotrwały, trwały pokój, powiedział Kushner. Dlatego do tych rozmów należy podchodzić ostrożnie. Ich znaczenie polega przede wszystkim na tym, że kanał dyplomatyczny znów działa. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Jak wspominaliśmy, Donald Trump po tym, gdy zostanie poinformowany przez swoich wysłanników o ostatniej rundzie rozmów, ma rozmawiać telefonicznie z Władimirem Putinem, a później z Wołodymyrem Zełenskim.
5: Postaw na fakty RMF Classic.
1: Być wolontariuszem to fantastyczna przygoda i satysfakcja, przekonywali uczestnicy poznańskiego Targu Dobra. Na Placu Wolności zebrało się ponad 100 organizacji pozarządowych, wolontariatów i grup wsparcia. Pokazywali mieszkańcom, na jak różne sposoby można nieść dobro.
6: O, to jest ogromna satysfakcja i ta wzajemność jest niezwykła, że my przychodzimy po pomoc i to słowo w ogóle pomoc, nie? Pomoc. Przychodzimy po pomoc i ta moc do nas też wraca, że sami wychodzimy z tej działalności, z tej aktywności, którą wykonaliśmy, mocniejsi, silniejsi, dowartościowani i cieszymy się, że to po prostu byliśmy częścią jakiegoś dobra.
1: Podkreślała Jadzia Sadowska z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Po moc. Pogoda. Urszula Urzędowska powie, co za naszymi poniedziałkowymi oknami. Ja jeszcze zaproszę na fakty następnej odsłonie o 11:00. To posłuchamy. Tak jest.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Z zachodu płynie cieplejsze powietrze polarne morskie, ciśnienie będzie spadać, w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali i zachmurzenie małe, umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie najwięcej słońca, możliwe przelotne opady i deszcz, temperatura od 16-18 stopni na północy do 22 na południu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 10:04, poniedziałek, Ula Urzędowska, dzień dobry, zapraszam do Świata Lalki, za chwileczkę otwieramy komnaty. Jeśli o mnie chodzi, to ja już mam dwie kawy na koncie, więc tak naprawdę wspierać się będę teraz muzyką. Najpiękniejsza muzyka filmowa też niesie energię, proszę korzystać, tankować do pełna. A na dzień dobry, preludium do Tedeum, Lézard Florisson i William Christie.

10:10, RMF Classic, przepiękna muzyka, fragment ścieżki dźwiękowej filmu Nietykalni. A ja zapraszam do nas. Idziemy przez poniedziałek ścieżką dźwiękową, wsparcie muzyczne zapewnione, a także atrakcyjny świat, który właśnie otwieramy. Świat z lalki, z jego bohaterami, ciekawostkami, tajemnicami i pytaniem konkursowym, które padnie już niebawem. Możecie już teraz podejrzeć na naszej stronie rmfclassic.pl. Nagrody niezmienne, czyli kolekcjonerskie, bardzo piękne wydanie lalki Bolesława Prusa, a także koszulka z wizerunkiem jednego z bohaterów powieści, którą dumnie jako zwycięzca czy zwyciężczyni będziecie nosić. Gorąco zapraszam. Zaczynamy konkursowe podchody już niebawem. Tymczasem Los Lobos i Desperado.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Koniec wakacyjnej listy lektur?
3: Początek powakacyjnej listy lektur.
2: Czyli co czytaliśmy, kiedy nas nie było?
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
4: Reklama.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
5: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
6: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
5: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
6: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
5: Natalia Ryba.
6: Jacek Cykan.
1: Relacje z festiwalu codziennie w RMF Classic.
7: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Claire. Właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowie.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
1: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Po reklamie.

0: Nad pięknym, modrym Dunajem Johanna Strausa II grali filharmonicy wiedeńscy, a muzyków prowadził Lorin Mazel. A tu poniedziałek, jak zawsze z zaskoczenia, ale skoro już jest, to wykorzystajmy go najlepiej jak się da, w naszym przypadku z najpiękniejszą muzyką filmową i od teraz w świecie z lalki.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: A w tym świecie od poniedziałku do piątku czeka na Was zadanie, pytanie, wyzwanie, codziennie inne, związane z bohaterami powieści Bolesława Prusa. Pytanie na dziś brzmi tak. Wyobraźmy sobie, że zamiast do Paryża Wokulski przyjeżdża na wakacje do Twojego miasta lub regionu, co absolutnie powinien tam zobaczyć. W wersji mniej oficjalnej to pytanie brzmi: zabierz Wokulskiego na wakajki i oprowadź po okolicy. Odpowiedzi wpisujemy w formularze na naszej stronie rmfclassic.pl. Generalna zasada: kreatywnie, oryginalnie, tak aby przyciągnąć naszą uwagę i zdobyć zwycięstwo. Autorka, autor najciekawszego, zdaniem redakcji, wpisu otrzymuje nagrody. A są to kolekcjonerskie wydanie lalki Bolesława Prusa i koszulki z wizerunkiem bohaterów powieści. rmfclassic.pl. Świat z lalki. Serdecznie zapraszam.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od pewnego bowiem czasu trapiły pana Rzeckiego niejasne, ale złowrogie przeczucia. Przychodził mu na myśl jego sen, kiedy po przedstawieniu Rossiego marzyło mu się, że Wokulski skoczył za panną Izabelą z wieży ratuszowej. To znowu przypominał sobie dziwne, a nic dobrego nie zapowiadające zdania Stacha: chciałbym zginąć sam i zniszczyć wszelkie ślady mego istnienia.
2: Jedno z największych polskich dzieł literackich. Bolesław Prus. Lalka.
3: Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny odcinek tej ponadczasowej opowieści. Do usłyszenia o 13.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
6: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
16: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
17: Halo, Kasia?
18: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
17: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
18: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
19: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych i...
18: ssania Septinum Silver.
19: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra...

0: Witajcie w świecie lalki. RMF Classic zaprasza do Warszawy z końca XIX wieku.
1: A tu naszym przewodnikiem jest dziś historyk i warszawianista Adrian Sobieszczański, z którym rozmawiała Julia Sarzyńska. Udajemy się w kierunku nowego, większego sklepu Stanisława Wokulskiego, który znajdował się przy krakowskim przedmieściu numer 7.
2: W pięknej kamienicy Józefa Grodzickiego, która do dzisiaj się zachowała, chociaż bez pewnego detalu architektonicznego w postaci pięknej attyki, która wieńczyła tę kamienicę. I do dzisiaj w tym miejscu, w którym uważamy, że właśnie sklep Wokulskiego się znajdował, mieści się księgarnia naukowa nomen omen Bolesława Prusa. To jest dosłownie kilka kroków od mieszkania Stacha Wokulskiego.
3: No i też naprzeciwko znajduje się teraz współcześnie Uniwersytet Warszawski, który też miał znaczenie w życiu Bolesława Prusa.
2: To znajduje swoje odzwierciedlenie w lalce. Bolesław Prus był związany z Uniwersytetem Warszawskim, ale też pamiętajmy o tym, że Stach Wokulski idzie do tak zwanej szkoły głównej, czyli jest to właśnie dzisiejszy Uniwersytet Warszawski, bo musimy pamiętać, że akcja lalki toczy się w XIX wieku w mieście, które jest miastem rosyjskim, którym panuje żywioł rosyjski. To było miasto będące częścią Imperium Rosyjskiego, no i przez pewien czas Uniwersytet Warszawski jako taki nie funkcjonował, była tam tak zwana szkoła główna. Więc to jest ten wątek autobiograficzny również oczywiście w twórczości Bolesława Prusa.
1: Ścieżki dźwiękowe RMF Classic, jak słychać, do świata lalki prowadzą. Całej rozmowy posłuchacie też wkrótce w podcastach RMF Classic.

Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
5: Po reklamie.

0: To jest RMF Classic. Minęła 11. Czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotowała i przedstawi Agnieszka Pietrzak.
1: W sądzie w Wadowicach rozpoczął się proces trzech byłych policjantów oskarżonych w związku ze śmiercią w centrum Andrychowa 14-letniej Natalii jesienią 2023 roku. Zdaniem prokuratury funkcjonariusze nie dopełnili obowiązków służbowych i nieumyślnie narazili życie dziecka. Jednym z zarzutów jest to, że nie namierzyli telefonu nastolatki.
2: Telefon był sprawny, więc na pewno zarządzenie lokalizacji, przynajmniej w odczuciu prokuratury, mogło przyspieszyć proces jej odnalezienia.
1: Mówiła prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Adwokat jednego z oskarżonych policjantów, Maciej Szczerba, zwraca jednak uwagę, że zgłoszenie o zaginięciu dziewczynki potraktowano zgodnie z procedurami.
3: Czas oczekiwania, w mojej ocenie, był adekwatny do samego procesu zbierania informacji.
1: Sąd częściowo wyłączył jawność procesu, za zamkniętymi drzwiami wysłucha zeznań oskarżonych oraz małoletnich świadków. Karetka zderzyła się z lawetą w Czchowie w Małopolsce. W wypadku na drodze krajowej 75 ranne zostały 3 osoby. Droga jest w tym miejscu zablokowana. Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały lotnisko wojskowe w Taganrogu w obwodzie rostowskim na południowym zachodzie Rosji. Tam znajdują się zakłady remontujące samoloty wczesnego ostrzegania A-50U, poinformował ukraiński portal militarnej. Wybuchł pożar, potwierdzają to dane serwisu NASA Films, które pozwala na obserwację pożarów na powierzchni ziemi przy użyciu satelitów. Jak poinformowała agencja Reutera, ukraińskie drony zaatakowały także obwód Białgorodzki, również położony przy granicy z Ukrainą.
4: Odsłaniamy fakty.
1: Przyrodnicy z Poleskiego Parku Narodowego wyczekują już młodych żółwi błotnych, które niebawem będą się wykluwać z jaj. Emocje wbrew pozorom są spore, bo to jedyny w Polsce rodzimy gatunek żółwia i do tego zagrożony wyginięciem.
5: Myślę, że w przeciągu 2-3 tygodni powinny się pokazać małe żółwie, które będą się już wykluwały. Co chodzi o dorosłe samice, które wychodziły na lęgowiska, jest ich ponad 240. Średnio w jednym złożu jest od 15 jaj. Tak naprawdę dorosłego wieku dożyje może 1,5, może 2% tego, co się wykluje.
1: Jak dodaje Grzegorz Łukaszczyk, dyrektor Polskiego Parku Narodowego, część tego, co się wykluje, trafi na zimę do specjalnego ośrodka, w którym będą mogły bezpiecznie podrosnąć. No do zimy jeszcze trochę czasu, wciąż mamy lato. Na pogodową mapę kraju po faktach RMF Classic spogląda teraz Ula Urzędowska, a my słyszymy się ponownie w samo południe.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Nie mam nic przeciwko, aby jesień zbliżała się do nas naprawdę żółwim tempem. Tymczasem dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie najwięcej chwil ze słońcem, a na północy możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 16-18 stopni na północy i 22 na południu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: RMF Classic. Gra jak z nut.
8: Witam serdecznie, Bartosz Hajdecki.
9: Tu Jerzy Rogiewicz.
10: Tu Paweł Lucewicz. Z tej strony Łukasz Elucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
7: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: 11 minut po 11. Jerzy Satanowski i Ekstradycja. Witajcie na ścieżce dźwiękowej RMF Classic. Plan gry jest następujący. Kraina magii i czarodziejstwa czeka w Hogwarcie. Na przykład lekcja z eliksirami, a potem rozgrzewka z Rokim. Muzyka z tych tytułów zabrzmi wkrótce. Tymczasem otwieramy komnaty do świata lalki.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: I przypominam obowiązujące dziś konkursowe pytanie. Wyobraźcie sobie, że zamiast do Paryża Wokulski przyjeżdża na wakacje do waszego miasta czy regionu. Co absolutnie powinien tam zobaczyć? Na jaką wyprawę, spacer zabralibyście Stanisława Wokulskiego, aby odetchnął od interesów, biznesów, no i tej trudnej miłości do Izabeli Łęckiej? Jakie rozrywki przygotujecie? Odpowiedzi na to pytanie wpisujcie w formularze na naszej stronie rmfclassic.pl. Zaskakująco, kreatywnie, oryginalnie, a autorka bądź autor najciekawszej naszym zdaniem odpowiedzi otrzymuje dziś w finale o 12:30 kolekcjonerskie wydanie lalki Bolesława Prusa, no i koszulki z wizerunkami bohaterów lalki.

0: Reklama.
1: 8200.
2: 8600.
3: W handlu szczęście sprzyja odważny.
1: Potrzebujemy towaru.
4: I pieniędzy.
3: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
5: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
6: Po reklamie.

24 minuty po 11. Świat jak z lalki, świat najpiękniejszej muzyki filmowej, to wszystko czeka w RMF Classic. Podniebna poczta Kiki, przepiękna muzyka, którą napisał Joe Hisaishi, Bill Conti i Rocky na ścieżce dźwiękowej wkrótce. A teraz kanon Pachelbela. Na skrzypcach gra Daniel Hope.

0: Fragment suity St. Paul Gustawa Holsta grała angielska orkiestra kameralna. Za 29 minut 12.
1: Witajcie w świecie lalki. RMF Classic zaprasza do Warszawy z końca XIX wieku.
0: A w tym świecie przyglądamy się Warszawie, ale też bohaterom powieści i oczywiście mamy oko na pana Bolesława Prusa. Bolesław Prus, gdyby żył, słuchałby, to moja teoria, zaraz powiem dlaczego, z pewnością piątkowego kina w roli głównej w RMF Classic i chyba śledziłby, jak się sprawy mają w serialowym uniwersum RMF Classic. Skąd to przepuszczenie? Otóż Bolesław Prus, rodzącą się wtedy kinematografią, był bardzo, ale to bardzo zainteresowany, a nawet zachwycony, a nie wszyscy podzielali wtedy jego zdanie. W 158 numerze Kuriera Codziennego w 1896 roku Bolesław Prus zamieścił swój słynny felieton, zachwyt nad rodzącą się kinematografią, a przypomnę, że był to sam począteczek tego zjawiska, które współcześnie nazywamy kinem. Wtedy mówiono o żywych fotografiach, galopujących fotografiach albo o teatrze żywych fotografii. Rok 1896 to pierwsze pokazy kinematograficzne na ziemiach polskich, a grudzień 1895 to ten pierwszy płatny pokaz braci Lumière, a Bolesław Prus już ma wizję, czym ten wynalazek może być i będzie. I pisze, stajemy na granicy niemal fantastycznego świata. Cienie nie tylko będą ruszać się, ale grać, śpiewać i mówić. No to już jest zapowiedź kina dźwiękowego, o którym jeszcze wtedy nikomu, no poza Bolesławem Prusem, się nie śniło. Bolesław Prus, świat lalki w RMF Classic. Przypominam, że jednocześnie idziemy konkursową ścieżką dźwiękową, więc już niebawem powtórzę pytanie, które dziś obowiązuje, na które dziś odpowiadacie. Wybrzmi ono także w finale za godzinę o 12.30. Znajdziecie je także na naszej stronie rmfclassic.pl. A teraz ruszamy do kolejnego fantastycznego filmowego świata animowanego. Podniebna poczta Kiki. Muzyka, którą napisał Joe Hisaishi.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyna pora, o której profesor Moriarty umawia się z Venus z Milo i razem słuchają Haydna. Popkultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do sztuki, od filmu do muzyki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
2: Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Eluce Rostkowski.
3: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
5: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
13: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Paliwo, nie? No przeskok jest niesamowity.
1: Dobrze by było. No, każdy by chciał płacić mniej za paliwa. Oczywista sprawa. Ja jestem przedsiębiorcą, po prostu płacę więcej za paliwo i przekłada się to na cenę moich usług. No i tyle. Krótka piłka.
2: Tyle kierowcy w Krakowie.
3: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
2: Prime Time to jedna z głośniejszych premier 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. To oparta na faktach historia charyzmatycznego reportera, który chcąc zmienić oblicze telewizji, wizji przenika do świata przestępczego. W roli głównej Robert Pattinson.
4: I'm Chris Hansen with Dateline NBC.
5: Jest coś w samym Chrisie Hansenie, co sprawia, że jego postać jest tak wyjątkowa, że nie sposób jej nie naśladować. Więc wszyscy czterej, ja i twórcy, siedzimy przy stole, naśladując go i tworząc własną imitację. Zastanawiamy się, co mogłoby pasować i które momenty byłyby najbardziej filmowe.
2: O naśladowaniu aktor powiedział o swojej postaci na konferencji prasowej. W Wenecji są Natalia Ryba i Jacek Cygan. Więcej relacji znajdziecie w mediach społecznościowych RMF Classic. Polecamy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Tysiąc 12 hektopaskali to ciśnienie w Warszawie aktualnie. Będzie spadać. Zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie. Najwięcej chwil ze słońcem, a na północy możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 16 stopni to najchłodniej do 22 na południu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: RMF Classic. Łyszczy gwiazdami.
9: Cześć, mówi Edyta Górniak.
10: Magda Boczarska.
11: Mówi Magda Cielecka.
12: Z tej strony Natalia Kukulska.
13: Sonia Bohosiewicz.
14: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Classic. Stała słuchaczka i wielka fanka tej fantastycznej rozgłośni Urszula Duciaka.
8: RMF Classic.

9 minut po 12 i niech czas w biurze biegnie w tempie tegoż oto fragmentu ścieżki dźwiękowej serialu Biuro. To jest RMF Classic. A czy w biurach, urzędach, miejscach i zakładach pracy już wiadomo, jakie wakacje all inclusive zaproponować drogiemu Stanisławowi Wokulskiemu, gdzie w waszym mieście, regionie, wybranej okolicy? No i co przygotować człowiekowi, który ma głowę i serce zajęte biznesami i trudną miłością? Gdzie znajdzie wytchnienie? To nasze pytanie konkursowe w konkursowym świecie z lalki, które brzmi: nie do Paryża, ale Wokulski przyjeżdża na wakacje do twojego regionu. Co absolutnie powinien tam zobaczyć? Bo był w Bułgarii i tam dorobił się majątku, to wiemy. Był w Paryżu i mówił o nim: widziałem w Paryżu rzeczy, o których u nas nikomu się nie śniło. A ja jestem przekonana, że słuchaczki i słuchacze znajdą drogiemu Stachowi taką miejscówkę i takie atrakcje, że Paryż zblednie i pod ziemię się schowa. Wszystkie pomysły zbieramy na naszej stronie w formularzu rmfclassic.pl, zakładka programu Świat z lalki. A autorka, autor najciekawszego wpisu otrzymuje kolekcjonerskie wydanie lalki, naprawdę przepiękne, i koszulki z wizerunkami bohaterów powieści. Finał już niebawem, serdecznie zapraszam. A teraz nowość na naszej antenie, to fragment ścieżki dźwiękowej filmu Spider-Man, całkiem nowy dzień.

0: reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
9: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
10: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
13: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Po reklamie.

23 minuty po 12. Serdecznie zapraszam. Idziemy razem przez świat muzyki w RMF Classic. Muzyka filmowa. Ją reprezentować będą m.in. Alan Silvestri z muzyką z filmu Pinokio, Waldemar Kazanecki, Noce i Dnie i 40-latek serialowy z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza też wkrótce. I oczywiście finał dzisiejszej edycji konkursowej zabawy, w której zastanawiamy się, co by było, gdybyśmy my wkroczyli do świata lalki i Bolesława Prusa i troszeczkę tam pozmieniali i poprzestawiali. A teraz fragment suity Carmen w RMF Classic.

0: Marsz Księcia Danii. Autorem tej kompozycji jest Jeremiah Clark, a my maszerujemy po finału.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: W dzisiejszym świecie z lalki w RMF Classic w poniedziałek ruszyliśmy na ratunek Wokulskiemu, który sam przecież wspomina, że chce wyrwać się z tego zaduchu i znaleźć świeże powietrze na obcej ziemi. Stąd w naszym konkursowym świecie z lalki pojawiło się dziś takie pytanie. A zamiast do Paryża, może Wokulski przyjechałby na wakacje do twojego miasta, regionu czy okolicy? Jeśli tak, to co absolutnie powinien tam zobaczyć? Dziękujemy za wszystkie propozycje wypraw. Wasza gościnność, drodzy słuchacze, powinna wzruszyć Wokulskiego do łez. A zwyciężczynią dziś jest pani Ewelina, która potraktowała jako jedyna sprawę poważnie i osobiście i właśnie jako jedyna zwróciła się z propozycją bezpośrednio do Stanisława Wokulskiego, pisząc: cześć Stachu, słyszałam, że wpadasz do Gdańska. Świetnie się składa, bo mam urodziny w tym czasie. Może mały wypad na miasto. Moglibyśmy pospacerować ulicą Długą. Zobaczysz, jak tam pięknie. Ocenimy, czy nasze kamienice są ładniejsze niż w Warszawie. Wypijemy kawkę, cykniemy sobie fotkę pod Neptunem. A może otworzysz jakiś sklep? Pisze pani Ewelina w liście propozycji do Stanisława. Jak będziesz miał ochotę, możemy wejść na wieżę Bazyliki Mariackiej. Mówię ci, zobaczysz Gdańsk z góry i od razu zapomnisz o głupotach. A na końcu pojedziemy na plażę, wsłuchamy się w szum morza, weźmiemy parę głębokich wdechów. Słyszałem, żeś smutny ostatnio, a łyk gdańskiego powietrza naprawdę dobrze ci zrobi. Do zobaczenia, pisze pani Ewelina, proponując taką oto gdańskoterapię. Pani Ewelino, bardzo dziękujemy. Fantastyczna propozycja i zwycięstwo zostało właśnie ogłoszone. Pani Ewelina otrzymuje od nas kolekcjonerskie wydanie lalki i koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów powieści, którą dumnie nosić będzie, wspominając, mam nadzieję, miły finał w RMF Classic i w świecie z lalki, który powróci jutro w konkursowym wydaniu.
1: Witajcie w świecie lalki. RMF Classic zaprasza do Warszawy z końca XIX wieku.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
14: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowit.
15: Po reklamie.

Za 10:13 to aria z trzeciej suity orkiestrowej Jana Sebastiana Bacha w aranżacji Gustawa Mahlera. Jan Sebastian Bach, słynny kawosz, autor kantaty o kawie, deklarujący, że jeśli nie wypije codziennie 3 filiżanek smolistej substancji, nie nadaje się do życia. Mój człowiek, też tak mam. Nawet potrzebuje więcej filiżanek. Co jeszcze wiemy o Bachu? Był królem rozrywki normalnie, hulanki, okazjonalnie nawet karczemne bójki nie były mu obce. A higiena chyba była. Nie dbał o wygląd. I takie właśnie oto bardzo ludzkie i zupełnie nieoficjalne spojrzenie na wielkich klasycznych kompozytorów zaprezentuje dziś w premierowym programie Dariusz Stańczuk. 18:20 w RMF Classic. Bądźcie gotowi na gamy i dramy.

0: reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Po reklamie.
4: To jest RMF Classic, minęła 13, czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotowała i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
5: Były komendant główny policji generał Jarosław Szymczyk stawił się w sądzie na rozprawę w sprawie wybuchu granatnika. Proces do tej pory odroczono już 10 razy. Wszystko wskazuje na to, że tym razem proces ruszy, choć nie wiemy, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, bo proces jest niejawny. Tuż przed wejściem do sądu obrońca generała Szymczyka, Bogumił Zygmunt, powiedział, że dziś odroczenia nie będzie. Były szef policji nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Przypomnę, że chodzi o sprawę sprzed prawie 4 lat, gdy w siedzibie komendy głównej policji doszło do eksplozji granatnika. To prezent, które generał dostał od ukraińskich służb. Jarosław Szymczyk jest teraz oskarżony o posiadanie broni bez wymaganej koncesji, a także o przewiezienie jej do kraju bez zgłoszenia tego służbom celno-skarbowym podczas kontroli granicznej. Generał jest też oskarżony o to, że nieumyślnie sprowadził zagrożenie dla życia pracowników Komendy Głównej Policji. Brakuje młodych lekarzy, którzy chcieliby zostać onkologami. Z danych Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że na specjalizacji onkologicznej zajętych jest tylko około 40% miejsc. Do tych informacji dotarł nasz reporter Michał Dobrołowicz, z czego wynika brak chętnych na tak ważną przecież specjalizację?
6: Pierwszy powód jest taki, że onkologia jest trudną specjalizacją, a do tego onkolodzy mają mniej niż inni lekarze możliwości pracy w sektorze prywatnym, bo leki onkologiczne są zazwyczaj bardzo drogie. Dr Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej uważa, że młodych medyków zniechęca też biurokracja na oddziałach onkologicznych.
7: Wiele przyjęć onkologicznych to hospitalizacje jednodniowe, ale papierów trzeba zrobić, jakbyśmy przyjmowali człowieka na wielkie zabiegi i wymianę wszystkich podzespołów, a my przyjmujemy w zasadzie na podanie jednej kroplówki.
6: Młodzi medycy zaapelowali do resortu zdrowia o większe wsparcie ze strony innych zawodów medycznych. W całej Polsce pracuje teraz ponad 1200 lekarzy-onkologów. Tymczasem rocznie w naszym kraju jest prawie 200 tysięcy zachorowań na raka.
8: Fakty i ludzie.
5: Dziś są urodziny Ryszarda Riddla, jednego z najważniejszych wokalistów polskiej muzyki rockowej. Urodził się w Chorzowie, ale dość szybko przeniósł się do Tychów. Zmarł w 1994 roku. Dziś na ścianie bloku, gdzie mieszkał, legendarny wokalista Jemu widnieje mural z jego podobizną.
9: W tym budynku mieszkał na ostatnim piętrze i tyle.
10: Ludzie się tu zatrzymują przed tym muralem,
9: tak,
10: pani
9: tak,
10: widziała?
9: Tak. Nieraz ktoś przyjeżdża, robią zdjęcia sobie, no niejednokrotnie.
11: Kiedyś tam w telewizji patrzę, mówię, zobacz, mówię do żony, jaki ten kościół podobny do naszego sąsiada.
10: I to był on.
11: A co mi, to ty nie wiesz, przecież to jest Godorysie Grydle, to już on śpiewał, tak, on śpiewał.
10: Czy byliście sąsiadami?
11: Byli, no a to mówię tak, wtedy się dowiedziałem, że on faktycznie śpiewał i to mądrze śpiewał.
12: No szkoda człowieka, bo talent miał niezwykły, prawda, pięknie śpiewał. No szkoda, bo za wcześnie moim zdaniem odszedł.
5: Na ulicy Filaretów w Tychach w 70. urodziny Ryszarda Riddla był nasz reporter Marcin Buczek. Fakty wracają za godzinę. Powiem m.in. o powiększonej strefie płatnego parkowania w Warszawie.
13: Z innych dzielnic tu ludzie przyjeżdżają, parkują, jadą autobusem sobie dalej do centrum.
5: Słyszymy się o 14.00. Teraz Ula opowie nam o pogodzie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Z zachodu płynie coraz cieplejsze powietrze polarne morskie. Maksymalnie 19 stopni na północy, 22 na pozostałym obszarze. Zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na południowym wschodzie najwięcej słońca. Na północy możliwe przelotne opady deszczu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: RMF Classic. W wielkim świecie muzyki.
16: This is Gustavo Santaolalla.
17: Hi, this is James Newton Howard.
18: This is Daniel Pemberton.
19: Hi, this is Max Richter.
20: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
15: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

11 minut po 13, Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków na ścieżce dźwiękowej, a my jak kalejdoskop zmieniamy świat w zasięgu ucha, z bajkowego ruszymy już niebawem do przyszłości, tej ulokowanej pod ziemią, w której samiec to twój wróg, czyli Seks Misja, muzyka Henryka Kuźniaka, będzie też amerykański High School, czyli Grease, Olivia Newton-John i John Travolta, a na 13.30 zaplanujcie sobie przerwę, kawkę, herbatkę i za głosem Andrzeja Seweryna wyruszcie z nami na spotkanie Stanisława i Izabeli. Czeka kolejny odcinek powieści Bolesława Prusa pod tytułem Lalka, czyta Andrzej Seweryn. A teraz Thomas Newman i muzyka z filmu Człowiek Ringu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach.
2: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do szkoły i do pracy. Łukasz Wojtusik.
3: A od 9.30 pokażemy wam świat z lalki, czyli Warszawę z końca XIX wieku opisaną przez Bolesława Prusa. Moda, ploteczki, techniczne nowinki tamtych czasów i do zdobycia kolekcjonerskie piękne wydania lalki. A rozdaję je ja, Ula Urzędowska.
4: Od 15.00 kolejna nowość, Popkultura, czyli popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic, a w nim najważniejsze informacje ze świata muzyki, kultury i sztuki, recenzje, rekomendacje i ciekawostki. Przygotowuję ja, Katarzyna Chnat.
5: A muzyczne wieczory w RMF Classic to spotkania z najpiękniejszą muzyką filmową i najlepszą klasyką. Będę też ja, Dariusz Stańczuk.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
6: Reklama.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.

0: Dell tylko teraz. W Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
4: Po reklamie.

0: Rondorus z koncertu fletowego E-moll. Saverio Mercadante jest autorem tej kompozycji. 13:30, więc może zamknijcie oczy, bo właśnie rusza nasz literacki wehikuł czasu i przenosimy was do świata z lalki.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Znalazłszy się na ulicy, Wokulski stanął na chodniku, jakby namyślając się, dokąd iść. Nie ciągnęło go nic w żadną stronę. Dziwna rzecz, jak mnie to wszystko mało obchodzi, rzekł do siebie. Sklep odstąpię, nie zawiążę spółki i wyjadę za granicę. Myślał, a zawód, jaki zrobisz ludziom, którzy w tobie położyli nadzieję? Zawód? Alboż mnie samego nie spotkał zawód? Stopniowo sformułował sobie warunki zapoznania się z panną Izabelą. A żeby mógł nic więcej, tylko szczerze rozmówić się z nią, należało nie być kupcem albo być bardzo bogatym kupcem, być co najmniej szlachcicem i posiadać stosunki w sferach arystokratycznych, nade wszystko zaś mieć dużo pieniędzy. Wylegitymowanie się ze szlachectwa nie było rzeczą trudną. W maju roku zeszłego Wokulski wziął się do tej sprawy, którą jego wyjazd do Bułgarii o tyle przyspieszył, że już w grudniu miał dyplom. Z majątkiem było znacznie trudniej, w tym przecie dopomógł mu los. W początkach wojny wschodniej przejeżdżał przez Warszawę bogaty moskiewski kupiec Suzin, przyjaciel Wokulskiego jeszcze z Syberii. Odwiedził Wokulskiego i gwałtem zachęcał go do przyjęcia udziału w dostawach dla wojska. Zbierz pieniędzy, Stanisławie Piotrowiczu, ile się da, mówił, a uczciwe słowo zrobisz okrągły milionik. Następnie półgłosem wyłożył mu swoje plany. Wokulski zdecydował się i podniósł całą gotówkę po żonie w ilości rubli srebrnych 30 tysięcy, którą nieboszczka trzymała nietykalną w banku. Na kilka dni przed wyjazdem zaszedł do znajomego lekarza Szumana, z którym pomimo obustronnej życzliwości widywali się nieczęsto. Lekarz, Żyd, stary kawaler, żółty, mały, z czarną brodą, miał reputację dziwaka. Posiadając majątek, leczył darmo i o tyle tylko, o ile było mu to potrzebnym do studiów etnograficznych. A, jesteś, rzekł do Wokulskiego, odwracając głowę. Nałóż sobie fajkę, jeżeli chcesz, i kładź się na kanapie, jeżeli się zmieścisz. Gość zapalił fajkę i położył się, jak mu kazano. Doktor robił swoje. Przez pewien czas obaj milczeli, wreszcie odezwał się Wokulski. Czy myślisz, spytał Wokulski, że można kochać kobietę w sposób idealny, nie pożądając jej? Naturalnie. Jest to jedna z masek, w którą lubi przebierać się instynkt utrwalania gatunku. Instynkt, gatunek, instynkt utrwalania czegoś i utrwalania gatunku, powtórzył Wokulski. Trzy wyrazy, a cztery głupstwa. Zrób szóste, odpowiedział doktor, nie odejmując oka od szkła, i ożeń się. Szóste? Rzekł Wokulski, podnosząc się na kanapie. A gdzież piąte? Piąte już zrobiłeś. Zakochałeś się. Ja? W moim wieku? 45 lat to epoka ostatniej miłości. Najgorszej, odpowiedział doktor. Znawcy mówią, że pierwsza miłość jest najgorsza, szepnął Wokulski. Nieprawda. Po pierwszej czeka cię 100 innych, ale po setnej pierwszej już nic. Żeń się. Jedyny to ratunek na twoją chorobę.
2: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Koniec wakacyjnej listy lektur?
3: Początek powakacyjnej listy lektur.
2: Czyli co czytaliśmy, kiedy nas nie było?
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
4: Reklama. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
9: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
8: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
10: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
14: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
15: Po reklamie.

0: Imperium kontratakuje i muzyka Johna Williamsa na koniec tej godziny programu. My nie będziemy atakować, będziemy informować, bo za chwilę kolejne fakty. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta jest już z nami. Co nam szykujesz?
1: O 15:00 między innymi o tym, że Niemcy są w szoku po zwycięstwie Alternatywy dla Niemiec, prawicowo-populistycznej partii w wyborach w Saksonii-Anhalt, ale zajrzymy też do lasu, bo tam grzybobranie.
0: Już?
1: Będziemy pytać, czy grzyby, które zebrał nasz reporter, są jadalne, czy też nie. Zapraszam na 15:00.
2: Reklama. Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15:00 w RMF Classic.
3: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
4: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
5: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
6: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
13: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
14: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
13: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
14: A która w gondoli?
12: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
13: Natalia Ryba.
14: Jacek Cykan.
12: Relacje z festiwalu codziennie w RMF Classic.
15: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, Marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
2: Po reklamie.

0: Jest 15, jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szucht, a zatem czas na fakty RMF Classic.
1: Jesteśmy w szoku, nie spodziewaliśmy się takiego wyniku, ale musimy go zaakceptować. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zabrał głos po wczorajszych wyborach w Saksonii-Anhalt. Przypomnę, prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec uzyskała w tym wschodnio-niemieckim Irlandzie 43,8% głosów. To zdecydowane zwycięstwo AfD to jednocześnie potężna porażka kierowanej przez Merza CDU. Dlatego szef rządu federalnego obiecuje poprawę. Musimy starać się w tym ja skuteczniej docierać do ludzi, angażując się w ich sprawy emocjonalne. Sytuacja życiowa wielu osób w Niemczech jest trudna. Wiemy, że wiele osób się boi, podkreślał Friedrich Merz. Wynik wyborów w Saksonii-Anhalt jest dziś szeroko komentowany we wszystkich europejskich stolicach. W faktach teraz głos z Brukseli i nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Jak Unia Europejska podchodzi do zwycięstwa AfD?
2: W Brukseli panuje przekonanie, że kanclerz Niemiec zaostrzy teraz politykę migracyjną. W tym obszarze niemiecka polityka może więc stać się paradoksalnie bliższa polskim postulatom. Natomiast AfD kwestionuje wysokie koszty wsparcia Ukrainy, a Niemcy są jednym z głównych państw wspierających Kijów. Do tego dochodzi walka o przyszły budżet Unii na lata 2028-34, z którego Polska chce 123 miliardy euro. Rosnąca siła AfD może skłonić Merza do twardszego stanowiska w sprawie wydatków Unii, co oznacza trudniejsze negocjacje także dla Polski.
1: Policjanci zatrzymali 62-latka podejrzanego o postrzelenie z wiatrówki kobiety na gdańskiej Żabiance w ostatni weekend sierpnia. 39-latka szła chodnikiem, gdy nagle poczuła ból głowy. Mężczyzna usłyszał już 3 zarzuty, a śledczy ustalili, że to nie jedyny raz, kiedy miał strzelać w tej okolicy.
3: Popołudniowe fakty RMF Classic.
1: W lasach zaczął się już jesienny wysyp grzybów, czemu sprzyja deszczowa pogoda. W niektórych miejscach na Lubelszczyźnie można już wyjść z lasu z pełnym koszem.
4: Zaczęło się dokładnie.
5: Takiego zebrałem, co to?
6: Jaki ładny.
7: Jadalny, to jest tak zwany zajączek.
5: Czego już wypatrywać w lesie?
8: Trafiają się już podgrzybki, prawdziwki. Najczęściej spotykane są kanie.
7: Kurki.
5: Jeszcze?
7: Jeszcze, nawet wczoraj będąc w lesie, spotkałem młody wysyp kurek.
5: Gdzie szukać grzybów? Pod jakimi drzewami?
7: Kurki bardziej w sosnowych. Prawdziwki w dębowych lasach, chociaż też trafiają się i w sosnowych.
5: Dużo?
8: Jeszcze nie.
6: Po tych deszczowych dniach będzie coraz więcej grzybów.
5: Najlepsze przed nami, tak jest.
1: Zapewniają lubelscy leśnicy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Na razie w pogodzie idzie uderzenie gorąca. O pogodzie teraz Kasia, a ja z faktami umówieni jesteśmy. Wracam za godzinę.
0: Tak jest, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Mamy całkiem przyjemne poniedziałkowe popołudnie, zachmurzenie umiarkowane, miejscami tylko duże, na północy trochę więcej chmur. A na termometrach teraz od 17 do 20 stopni na północy, 21-22 stopnie w centrum, do 24 na południu i południowym zachodzie. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, głównie z zachodu i południa, a miejscami zmienny. Noc będzie pogodna, a jutro czeka nas więcej słońca, więcej pogodnego nieba i cieplej.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: RMF Classic. Daj się ponieść muzyce.
11: Mówi Tomasz Organek.
12: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
13: Tu Kuba Badach.
14: RMF Classic. Najchętniej słucham w kąpieli. A to mówią ja, Sonia Bohosiewicz.
10: RMF Classic.

0: To była muzyka Briana Taylora z filmu Thor, Mroczny Świat. Jest 9 minut po 15, Katarzyna Chnat, dzień dobry. Zaczynamy magazyn Popkultura w RMF Classic, w którym możecie liczyć na ciekawostki ze świata muzyki, sztuki i literatury. To wszystko dziś od 15 do 18.
1: Popkultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic. Zaprasza Katarzyna Chnat.
0: A co w programie? Za chwilę opowiem o ciekawej książce, którą polecam jeszcze na koniec kalendarzowego lata. To książka zatytułowana W ciemnym, głodnym lesie Przemysława Piotrowskiego. Odwiedzi nas również w tej godzinie Lidia Krawczuk i opowie, co słychać za oceanem. Po 16:00 piątka z literatury. Panowie Szymon Kloska i Tomasz Pindel wracają po wakacjach. Około 16:50 studio festiwalowe i relacja naszych dziennikarzy z festiwalu filmowego w Wenecji. A po 17:00 opowiem wam niesamowitą historię rękopisu pewnej baronowej, odnalezionego w jednej z warszawskich piwnic po 80 latach od jego powstania. A tą niezwykłą historię opowie nam osoba, która ten manuskrypt odkryła. To pani Marta Błocka, którą będziemy dziś gościć. Taki jest plan, zatem zapraszam. A muzycznie najpiękniejsza muzyka filmowa. Już za chwilę u nas temat serialu Stawka większa niż życie. Będą dźwięki z filmu Nieulotne, a teraz piosenka ze ścieżki dźwiękowej do serialu Off Campus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gamy i dramy w RMF Classic. W najbliższym programie.
2: W pierwszej odsłonie tego programu przywołam osobliwości takich osobistości jak Haydn, Mozart i Beethoven. Będzie o wiedeńskich klasykach, a zaczniemy od mistrza baroku, od Bacha.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki. Gamy i dramy. Dzisiaj od 18 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
13: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
20: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
21: Po reklamie.

0: Znany temat Scarborough Fair na wiolonczeli zagrał nam Shaku Kane Mason. Jest 15:26, a ja w magazynie Popkultura mam dla Was pierwsze polecenie książkowe.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: A dzisiaj literacko zabieram Was w Bieszczady, wciąż dzikie, piękne i nieprzewidywalne. Znajdziemy tam miejsca, które od lat inspirują artystów, ale też obrastają legendami i opowieściami, w których rzeczywistość miesza się z tym, co niewyjaśnione. I to właśnie w Bieszczadach Przemysław Piotrowski osadził akcję swojej najnowszej książki zatytułowanej W głodnym, ciemnym lesie. Co zafascynowało go w Bieszczadach, które legendy stały się inspiracją do napisania książki i gdzie kończy się prawda, a zaczyna fikcja literacka? O tym dziś trochę porozmawiamy. Przemysław Piotrowski dziś razem z nami, witam cię serdecznie. W tej książce połączyłeś, prawda, trochę horroru, kryminału i thrillera w jednym.
2: No to jest taki trochę horror, bym powiedział. Kryminał owszem, natomiast są tam wyraźnie zaznaczone elementy grozy, a budowałem je właśnie poprzez to, o czym mówiłem, poprzez klimat, poprzez opisy przyrody, poprzez ten właśnie las, który jest nie tylko ciemny, ale i głodny. Inspiracją były same Bieszczady. A to wyglądało tak, że gdy pisałem Smolarza, czyli to była szósta część serii z Igorem Brudnym, no i tam pochodziłem sobie po tych szlakach bieszczadzkich całkiem sporo, rozmawiałem wtedy z tymi chmielarzami, no generalnie zbierałem jakiś materiał do tego, żeby fajnie opisać tę historię z Igorem Brudnym. No to gdy już napisałem Smolarza, to miałem takie wrażenie, że jakby nie wyciągnąłem tej esencji Bieszczad do końca, ponieważ naprawdę to dla mnie Bieszczady to jest czyste złoto, jeśli chodzi o możliwości dla pisarza, no bo samym krajobrazami, samym klimatem można stworzyć naprawdę no, takie poczucie grozy, ponieważ ja pamiętam pewnego dnia, nie dnia, wieczoru wyszedłem sobie sam w nocy w ten las i naprawdę poczułem się mały, poczułem się nikim wobec potęgi tej natury i pamiętam jak szedłem sobie tym szlakiem, to tam każda trzaskająca gałązka, każdy jakiś odgłos, nie wiem, ptaka czy jakiegoś tam innego zwierza sprawiał, że gdzieś tam od razu podnosiło się ciśnienie, serducho przyspieszało. No i właśnie to było to. Chciałem wyciągnąć tę kwintesencję tego miejsca, bo to jest coś naprawdę wspaniałego, ale jeżeli już chciałem to zrobić, to musiałem napisać po prostu inną historię. Natomiast ten las, to, że on zabiera, no właśnie zależało mi na tym, żeby ta historia bazowała na niedopowiedzeniach, bo właśnie niedopowiedzenia często budzą największy niepokój. Bo gdybym wywalił od razu wszystko na talerz, to no, czytelnik mógłby stwierdzić, że to napięcie gdzieś tam znikło. Natomiast chciałem stworzyć taki klimat trochę psychodeliczny, żeby czytelnik wchodząc razem ze mną, a w zasadzie z Niną, główną bohaterką do tego lasu, cały czas nie do końca wiedział, o co w tym wszystkim chodzi. Dlaczego ten las zabiera? Dlaczego on jest głodny? Dlaczego czuje się w nim tak dziwnie? Dlatego właśnie pokierowałem tę historię w ten sposób, budując taki klimat i właśnie na ten klimat położyłem największy nacisk.
0: I to udało się wspaniale uzyskać. Ja faktycznie zanurzyłam się w ten niezwykły klimat i książka trzymała mnie w napięciu do ostatniej strony, więc serdecznie Państwu polecam. Jeśli lubicie tego rodzaju literaturę, to warto sięgnąć po książkę W ciemnym, głodnym lesie Przemysława Piotrowskiego, który dzisiaj był razem z nami. Piękne dzięki.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Koniec wakacyjnej listy lektur?
3: Początek powakacyjnej listy lektur.
2: Czyli co czytaliśmy, kiedy nas nie było?
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
6: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.

Jest 15.41, wracamy do muzyki w RMF Classic. Uwerturę do Wilhelma Tella Rossiniego zagrał nas za chwilę Królewska Orkiestra Filharmoniczna z Londynu, a poprowadzi ją Lamberto Gardelli. Natomiast teraz Nikita Magalow się zaprezentuje i zagra Mazurka op. 7 nr 1 Fryderyka Chopina.

0: Ja Krawczuk.
1: Amerykańskie media, w tym Wall Street Journal i New York Times, opisały kulisy niedoszłej wystawy Johna Galliano i rolę, jaką odegrała w całej sprawie Anna Wintour. Według gazety od lat zabiegała o odbudowanie reputacji 65-letniego brytyjskiego projektanta, a retrospektywa w Metropolitan Museum of Art miała być najważniejszym symbolem jego powrotu. Z ogromnym uznaniem mówiła o nim m.in. w dokumencie z 2023 roku High Low John Galliano. Nieczęsto spotyka się naprawdę wielkiego projektanta, ale kiedy zobaczyło się, co robi John, od razu było wiadomo, że jest jednym z nich. Galliano w 2011 roku stracił stanowisko w Diorze po ujawnieniu nagrania z paryskiego baru, na którym wygłaszał antysemickie i rasistowskie komentarze. Francuski sąd uznał go później za winnego. Galliano trafił na odwyk z powodu uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Publicznie wyrażał skruchę. W 2013 roku w rozmowie ze znanym amerykańskim dziennikarzem Charlie Rose'em mówił: Przepraszam i staram się, jak najlepiej potrafię, naprawić wyrządzone szkody. W przyszłym roku nowojorski Costume Institute miał przygotować wystawę John Galliano Horyzonty. Byłaby to dopiero trzecia w historii tej instytucji retrospektywa poświęcona żyjącemu projektantowi. Jej otwarciu miała towarzyszyć Met Gala. Jak opisuje Wall Street Journal, plany zaczęły się komplikować, gdy przeciwko wystawie wystąpiła przewodnicząca Rady Miasta Nowy Jork Julie Manin, której matka i babcia przeżyły Holokaust. Manin powiedziała Wintour, że popełnia poważny błąd. Sprzeciw pojawił się również wśród darczyńców Metropolitan Museum. Część z nich nie chciała, by jedna z najważniejszych amerykańskich instytucji kultury honorowała projektanta z taką przeszłością. Dodatkowe kontrowersje wywołała data. Met Gala w 2027 roku przypada 3 maja. Tego wieczoru rozpoczyna się Dzień Pamięci o Holokauście. Ostatecznie Galliano i Metropolitan Museum zrezygnowali z wystawy. Projektant napisał, że nadal bierze pełną odpowiedzialność za ból, który spowodowały jego słowa, szczególnie w społecznościach żydowskiej i azjatyckiej. Przyznał też, że wystawa honorująca jego twórczość mogłaby być dla części osób bolesna. Anna Wintour poparła tę decyzję. Wall Street Journal przedstawia jednak odwołanie wystawy również jako porażkę jej wieloletnich starań o przywrócenie Johnowi Galliano miejsca wśród najważniejszych nazwisk światowej mody.
0: Tyle na razie z Waszyngtonu. Lidia Krawczuk, bardzo dziękuję. Kolejne doniesienia naszej korespondentki w najbliższą środę. A my wracamy do muzyki na antenie RMF Classic. Piękny duet Nick Cave i Kylie Minogue.

0: Park Jurajski 3. Muzyka z tej produkcji wybrzmiała tuż przed 16, a tymczasem w studiu Faktów w Warszawie z nami Kasia Sobiechowska-Szuchta. Cześć.
1: Jestem, dzień dobry panowie.
0: Co nam szykujesz na najbliższe fakty?
1: O 16 powiem m.in. o tym, że padł tego lata spektakularny rekord turystyczny w Rzymie i to mimo ekstremalnych upałów. Zapraszam.
0: Szczegóły już za moment, zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Po reklamie.

0: Wybiła 16, a najświeższe fakty RMF Classic ma dla nas Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Strażacy walczą z dużym pożarem w Chorzowie Starym. Ogień wybuchł na złomowisku i rozprzestrzenił się na halę magazynową, w której znajdują się m.in. opony i części samochodowe. Na miejscu jest 8 zastępów straży pożarnej, kierowane są kolejne. 2 zarzuty usłyszał Roman Rzet, kolejna osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. To wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela BitPay, poprzedniczki Zonda Krypto. Prokuratura złożyła w sądzie wniosek o tymczasowe aresztowanie tego mężczyzny. Podejrzany jest po pierwsze o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała dokonywać oszustw na szkodę uczestników giełdy kryptowalut. Tak opisała to prokurator Anna Adamiak.
2: Popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
1: Kolejny zarzut dotyczy manipulowania danymi użytkowników giełdy i uzyskania z tego procederu korzyści finansowych. Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, złożył natomiast obszerne wyjaśnienia. Prokurator Adamiak wyjaśniła też, że nietypowo zdecydowano o zatrzymaniu mężczyzny w weekend, bo były obawy, że ta osoba zamierza opuścić Polskę. Obrońca podejrzanego twierdzi natomiast, że jego klient miał planowy wyjazd do Chin i nie ma mowy o ucieczce. Zastosowane środki są odpowiednie, proporcjonalne do zagrożeń i zabezpieczą prawidłowy tok postępowania. W ten sposób prokuratura rejonowa w podwarszawskim Piasecznie uzasadnia kontrowersyjną decyzję o wypuszczeniu na wolność mężczyzny, który w Prażmowie po pijanemu potrącił samochodem kobietę i uciekł. Dodatkowo w przeszłości orzeczono wobec niego sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Jaka jeszcze jest argumentacja śledczych?
3: Prokuratura tłumaczy, że podejrzany nie negował tego, że był sprawcą, przyznał się do zarzutów, odpowiedział na wszystkie pytania, zadeklarował dobrowolne poddanie się karze. Tu jednak zaznaczę, że całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring. Śledczy dodają, że podejrzany ma stałe miejsce zamieszkania i zatrudnienie. Aresztowanie nie może stanowić antycypacji kary, napisali w oświadczeniu i zaznaczyli, że stosowanie aresztu ma zabezpieczyć postępowanie karne, a powodem nie może być popełnienie przez podejrzanego czynu budzącego społeczne potępienie. Jarosław L. ma się zgłaszać na policję 3 razy w tygodniu. Tam będzie przechodził badania alkomatem, ma też zakaz spożywania alkoholu oraz zakaz kontaktu z pokrzywdzoną i świadkami.
1: Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła na Grenlandii pakiet o wartości 200 milionów euro przeznaczony na współpracę Unii z tą wyspą. Środki mają zostać zainwestowane m.in. w surowce krytyczne i energetykę. Grenlandia jest dla nas strategicznym sojusznikiem i zaufanym przyjacielem, podkreśliła von der Leyen. To fakty w RMF Classic. W Rzymie mimo ekstremalnych upałów, temperatur przekraczających czasem 40 stopni, padł tego lata spektakularny rekord turystyczny. Władze Wiecznego Miasta poinformowały, że zanotowano prawie 2 miliony wykorzystanych noclegów. To więcej niż w poprzednim roku. Tylko w okresie święta Ferragosto, 15 sierpnia, do miasta przyjechało ponad 600 tysięcy osób. W ciągu ostatnich 4 lat w Wiecznym Mieście otwarto 27 pięciogwiazdkowych hoteli i 79 czterogwiazdkowych. O 17 a propos liczb. Słyszymy się w kolejnych faktach. Teraz pogoda od Kasi.
0: Tak jest, zapraszam.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Przyjemne popołudnie, na mapie pogody trochę chmur, trochę słońca, w większości regionów pogodnie i już bez opadów. Na termometrach teraz od 17 stopni do 20 na północy, 21-22 w centrum, do 24 na południu i południowym zachodzie. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, głównie z zachodu i południa, miejscami zmienny. Noc będzie pogodna, a jutro więcej słońca, więcej pogodnego nieba i do 30 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: RMF Classic. Zatrzymaj się i posłuchaj.
6: Cześć, mówi Edyta Górniak.
7: Hi, I'm Kylie Minogue.
6: Z tej strony Natalia Kukulska.
8: Hi, this is Katie Melua. You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Nastrojowa Katie Melway, 9 Million Bicycles w RMF Classic w poniedziałkowe popołudnie. Ja nazywam się Katarzyna Chnac i zapraszam na ciąg dalszy magazynu Pop Kultura. Jest 8 minut po 16.
1: Pop Kultura w RMF Classic.
0: A z nami po wakacjach wypoczęci, zadowoleni z nową energią pojawili się już Szymon Kloska i Tomasz Pindel. Cześć panowie, witajcie, dzień dobry.
2: Cześć Katarzyno, jak miło cię widzieć opaloną, wypoczętą, po lecie jednym słowem.
0: Zgadza się, a to lato było mimo wszystko bardzo intensywne, przynajmniej jeżeli chodzi o naszą antenę, ale miałam też czas na odpoczynek i regenerację, więc równowaga została zachowana. A od września znów sporo niespodzianek i trochę zmian na naszej antenie, no więc powiedzcie, jak to u was będzie wyglądało i co przygotowaliście po wakacjach.
3: Co będziemy robić po lecie? Polecać. Dobry dowcip powiedziałem, nie?
2: No, a bardzo dobre, bardzo śmieszne,
3: nie dowcip,
2: ja doceniam.
3: Tylko kalamburek, no nieważne. Będziemy polecać książki, które żeśmy czytali latem. Oczywiście latem czytaliśmy sporo i nie wszystkie nam się zmieszczą, znaczy bardzo mało nam się zmieści w naszym dzisiejszym programie, no bo 5, jak wiadomo. Ale powiemy o tych lekturach, które przypominają nam lato i wakacje, które właśnie się skończyły.
2: To już nie pleć, tylko poleć.
3: Też niezłe.
0: To panowie przejmują teraz antenę na jakiś czas. Ja tylko jeszcze zaproszę na studio festiwalowe i relacje naszych dziennikarzy z Wenecji o 16.50, a teraz posłuchamy muzyki z serialu Robin Hood. To muzyka, którą stworzył zespół Klanet.

0: Rozmawiamy dzisiaj o książkach, które czytaliśmy latem. No i oczywiście latem czytaliśmy Księgę Lata.
1: Tak, z wielu powodów. Zdarza nam się to latem często, no bo sam tytuł jak gdyby się naprasza. Dotychczas tę książkę znaliśmy pod innym tytułem, bo w innym tłumaczeniu książka się nazywała poławnie i przekonująco Lato po prostu.
0: No ale ta Księga Lata jest wierniejszym, jak rozumiem, tłumaczeniem, a oczywiście mówimy o słynnej książce znanej w Polsce nie od dziś, Tove Jansson, nie Lato Muminków, wyjaśnimy od razu, tylko po prostu Księga Lata, albo Lato w tym starym przekładzie, nowy przekład, nie wiem, czy to powiedziałeś?
1: Nie powiedziałem.
0: Nowy przekład dokonany został przez Halinę Tylwę, a książka ukazała się w serii wydawnictwa Czarne, nowej, czy zapomnianej, czy nieznanej, nie pamiętam jakiej klasyki, co też ją ciekawie sytuuje w kontekście literatury w ogóle ważnej, a nie dodatkowego dzieła ukochanej autorki Muminków. O.
1: Tak, nie, bo jest to książka absolutnie osobna, samostojąca, samostanowiąca. Mamy tu
0: trzy... Ale pachnie muminkami, czasami przyznajmy.
1: To prawda. Mamy trzy główne bohaterki, a więc dziewczynkę, starszą kobietę, zwaną obecnie babcią, wcześniej babką, no i wyspę. I chyba czwartym bohaterem jest Lato, tytułowe oczywiście, które się tu ukazuje i jawi w bardzo różnych odsłonach. W tych najcudowniejszych, ale również w tych trochę przeraźliwych. No i jak to z Jansson bywa, jest to rzeczywiście cała paleta i emocji, i przemyśleń, i refleksji, podanych w sposób taki, no... podskórny, nieoczywisty.
0: Janssonowski po prostu. Mnie się z tym latem, które się tutaj powoli kończy, a wakacyjnie skończyło, bardzo kojarzy najnowsza powieść wydana po polsku Eduarda Mendozy pod tytułem Trzy zagadki dla organizacji. Uczciwie mówiąc, ja nie czytałem jej tego lata, ponieważ ja ją tłumaczyłem z zeszłego lata, zaczynałem i ona wyszła na początku tegoż właśnie sezonu letniego. Mendoza znany w Polsce jako autor różnych rzeczy, bo bardzo dużo jego zostało przełożone na polskie, ale przede wszystkim kochany jest jako autor Szalonych przygód, Szalonego detektywa, takich zabawnych wariantów opowieści kryminalnych i tutaj poniekąd wraca do tego gatunku, chociaż...
1: No i znany też jest z czegoś, co kojarzy nam się z latem, czyli z jakiejś tam specyficznej pogodności, nie?
0: Tak, to jest wciąż dużo humoru, szaleństwa, wariactwa, surrealizmu. No i jest Barcelona, która też jest typowym kierunkiem letnim. Ja przyznam, że w tym roku także zajrzałem do tego zatłoczonego turystami miasta i szukałem śladów organizacji, które można pokojarzyć z powieścią i faktycznie wiele się zgadza. Wiesz, to faktycznie, że znalazłem budynek, gdzie według opisu mieści się siedziba tej tajnej organizacji. Nie powiedziałem tak naprawdę, o co chodzi. Chodzi o to, że grupa dość niezwykłych agentów próbuje rozwiązać bardzo dziwne trzy zagadki i one się okazuje, że się wszystkie ze sobą łączą.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku do śniadania podaję wam wieści z pierwszej ręki z festiwalu filmowego w Wenecji. Tam są Natalia Ryba i Jacek Cygan. Sprawdzimy też, jak idą przygotowania do literackiego święta, do festiwalu Konrada, który już w październiku w Krakowie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny!
0: Po reklamie.

0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel.
1: Pierwszy w tym sezonie kącik komiksowy i zaczynamy nietypowo jak dla nas, ale mangi się już pojawiały. Zaczynamy mangą.
2: Właśnie coraz typowiej powiedziałbym, coraz częściej sięgamy po mangi, bo po prostu bardzo dużo ciekawych mangi jest i głupio by było ich nie czytać. Ta, która się okazała jeszcze przed wakacjami i ją sobie w wakacje podczytywałem, ona też się nadaje do takiego powolnego, do powolnej lektury, absolutnie mnie uwiodła. To jest rzecz pod tytułem Nonnoba, a jej autorem jest Shigeru Mizuki. Przyznam, że mnie to nazwisko nic nie mówiło, ale jest to rzeczywiście wielki twórca mang japoński, rzeczywiście postać klasyczna. A Nonnoba, przetłumaczona na polski przez Pawła Dybałę, to jest taka historia bardzo mocno autobiograficzna, czy rysowana taką kreską humorystyczną i to wygląda jak taki komiks o perypetiach chłopca, jego kolegów, jego rodziny, ale jest to rzeczywiście silnie podszyte doświadczeniami i pamięcią samego autora, czyli jesteśmy tu gdzieś w latach chyba 30., jeśli dobrze kojarzę, Japonii, w zgoła innym świecie i na pierwszym planie mamy tego chłopca i jego babcię. Bardzo szczególną postać, która żyje niezmiernie skromnie, ale która zna masę różnego rodzaju opowieści o różnych stworach, niesamowitych istotach. I ta fantastyka japońska tam przebija z tej skądinąd realistycznej opowieści. Czy mam z jednej strony opowieść o dzieciństwie w dawnej epoce, w dalekim kraju, ale zarazem podszyta tą właśnie fantastycznością.
1: No i jeśli państwo się zastanawiają, skąd w naszych życiach coraz więcej mangi, no to właśnie stąd, bo są to po prostu świetne książki.

0: Piątka z literatury. Wybierają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
1: Wracamy z naszymi poletnimi polecajkami, letnimi lekturami. I Anna Brzezińska była dla nas chyba jedną z głównych bohaterek lata, bo czytaliśmy ją długo i na wyrywki, bo tak tę książkę należy czytać. Ona jest utkana z mikrohistorii, które przenoszą nas w średniowiecze. Te mikrohistorie musiały przez autorkę zostać odtworzone czasami z jakichś okruszyn po prostu.
2: Mówimy o książce pod tytułem Cierpliwe Genowefy, Bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. To jest faktycznie zbiór krótkich opowieści. Każda z nich ma jedną bohaterkę, jedną rzeczywistą kobietę, która żyła i działała i zostawiła jakiś ślad po sobie w średniowieczu europejskim. I z tych pojedynczych epizodów Anna Brzezińska, która jest zarówno świetną pisarką, jak i świetną historyczką, wysnuwa po pierwsze ciekawe historie o konkretnych postaciach, a po drugie sporo nam mówi o świecie, który wydaje nam się, znamy, o średniowieczu europejskim, który zgoła inaczej wygląda niż takie nasze powszechne wyobrażenia. Jest to jakiś taki pazur, jest to bardzo ciekawie podane i te historie są przeróżne, no nie wiem, punktem wyjścia może być na przykład opowieść o takiej pani, która sobie rurę kanalizacyjną w toalecie zamontowała i to naprawdę prowadzi nas do absolutnie fascynującej opowieści o pewnym aspekcie średniowiecza do podczytywania przez cały rok.
1: Natomiast nie ukrywajmy, że lato kojarzy się też z rzeczami dość smutnymi, a przede wszystkim z końcem lata, kiedy to trzeba porzucić kanikułę i skończyć z labą i wskoczyć w jakiś kierat codzienności. Tu książką, która rozwieje wszelkie wątpliwości co do nadciągających chmur, jest książka dla czytelnika dziecięcego przede wszystkim, 4+, oznamia wydawca, ale czytać ją można w dowolnym momencie żywota. Nosi tytuł Mój pies i ja i za tekst odpowiedzialny jest Ruka Tortoni. Przełożył ten tekst na polski Paweł Łapiński, a ilustrację wykonała Felicita Sala. I to jest historyjka urocza o małej dziewczynce.
2: Ale na okładce nie jest pies, tylko niedźwiedź.
1: A, i to jest niestety jeden z kluczowych spoilerów tej książki.
2: Ale jest na okładce, ja tego mówię, co widzę. Tak, nie ja spoiluję.
1: Bo książka zaczyna się od słów, które wypowiada mała dziewczynka, bardzo chciałabym mieć psa. No i tego psa znajduje bardzo szybko w parku.
2: Tylko taki jest duży, rozumiem.
1: Tak, on jest kapinkę większy. Później się dzieje dużo różnych rzeczy, a ona myśli sobie, bo kurczę, być może to jest czyjś pies, więc ja tego psa powinnam oddać i sprawić, że on jednak do nikogo nie należy. Chodzi z tym psem po całym mieście. Ludzie reagują bardzo dziwnie, trochę spłoszeni są widokiem tego tego psa, on później ucieka, wraca do niej w snach.
2: Ale nie mu wszystkiego.
1: I ona, dobrze, tam się łzy pojawiają w oczach, ale...
2: Twoich, rozumiem.
1: W moich, tak, ale również w dziewczynki, bo psa już nie ma, ale idzie do tego samego parku, w którym znalazła swojego psa, rozchyla gałązki i za tymi gałązkami kot.
2: O, i to był tygrys? Dobra, nie mówmy już za wiele, bo rzeczywiście powiedziałeś prawie całą książkę. Rozumiem, że jest uroczo, rozumiem, że jest trochę nostalgicznie. To mniej więcej tak jak pod koniec lata.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie. Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
13: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
3: Po reklamie.

Jest 16.43. Panowie z Piątki z Literatury wrócą do nas znów za tydzień w RMF Classic po godzinie 16 w magazynie Popkultura. A ja zapraszam na ciąg dalszy tego programu i aktualnie wracamy do muzyki. Motyw z serialu Bridgertonowie z sezonu 4 u nas zabrzmi za chwilę, a teraz posłuchamy uwertury do opery Carmen Bizeta. To będzie wykonanie orkiestry opery bawarskiej, którą prowadzi Giuseppe Sinopoli.

0: Słodko zrobiło się w RMF Classic, bo to była muzyka z filmu Czekolada. A słodko czy gorzko będzie w faktach, Kasiu?
1: Najpierw będzie trochę gorzko, a potem będzie słodko, bo na jeden dzień jutro wróci upał i zapytamy słuchaczy, czy się cieszą, czy czekają, czy się stęsknili za upałem, czy wręcz przeciwnie. Zapraszam na 17:00.
2: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedynie 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
4: Kevin!
3: Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na ebilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
5: Po reklamie.

0: Słuchacie RMF Classic. Czas na ostatnie dziś fakty, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Fakty o 17 zaczynamy informacją o tym, że ruszył w końcu proces generała Jarosława Szymczyka, byłego szefa policji. Wcześniej jego rozpoczęcie było odraczane aż 10 razy. Chodzi o sprawę sprzed 4 lat, gdy w siedzibie Komendy Głównej Policji eksplodował granatnik, który generał miał dostać w prezencie od ukraińskich służb. W sądzie był reporter RMF FM Michał Radkowski. Jak przebiegała pierwsza rozprawa?
2: Szczegóły nie zostały przedstawione dziennikarzom, bo proces toczy się za zamkniętymi drzwiami, a tak prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa uzasadniała powód utajnienia procesu.
3: Z uwagi na bezpieczeństwo państwa, te informacje, które są przedmiotem tego postępowania, które mogłyby zostać ujawnione, nie tylko niejawne, ale również takie informacje wrażliwe. W obecnej sytuacji w państwie, kiedy mamy do czynienia z pewnymi działaniami dywersyjnymi, muszą po prostu pozostać niejawne.
2: Prokurator dodała, że akt oskarżenia został odczytany generałowi Szymczykowi. Chodzi m.in. o posiadanie broni bez wymaganej koncesji i nieumyślne sprowadzenie zagrożenia życia dla policjantów. Pierwsza rozprawa trwała prawie 4 godziny. Nie wiadomo, czy generał składał wyjaśnienia, bo ich treść jest niejawna.
4: Wszystko, co było na sali sądowej, jest objęte tajemnicą. Nie mogę nic mówić.
2: Tylko tyle powiedział po wyjściu z rozprawy generał Jarosław Szymczyk. W grudniu kolejna rozprawa.
1: Słuchacie faktów. Dario z serialu Ślepnąc od świateł, despotyczny ojciec z filmu Pręgi. Do tego wybitne role teatralne Jana Frycza. Podczas ceremonii państwowej na warszawskich Powązkach pożegnali dziś bliscy ludzie ze świata teatru i kina oraz mieszkańcy stolicy.
5: Możemy tylko sobie życzyć w kolejnym pokoleniu tak wielkich, wybitnych aktorów, artystów.
6: Praktycznie człowiek kultury, niesamowity. Przyszłyśmy tutaj z córką pożegnać pana Jana.
7: Słyszę łzy w głosie pani.
6: A to znaczy takie wzruszenie. Daniosła chwila.
8: W dniu, kiedy się dowiedziałem o odejściu pana Janka, ze wzruszeniem ogromnym oglądałem kolejny raz pana Janka na ekranie.
9: Nie uwierzy pani, ale przyjechałyśmy aż z Częstochowy. Po prostu naprawdę będzie nam brakowało, bo wspaniały aktor. Także naprawdę bardzo, bardzo szkoda.
1: Usłyszała na Powązkach nasza reporterka Magdalena Greinert. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata. Prawo i Sprawiedliwość złożyło do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez premiera Donalda Tuska przestępstwa. Miałoby ono polegać na ujawnieniu w Sejmie informacji ze śledztwa dotyczącego zonda krypto. Chodzi o wystąpienie szefa rządu z mównicy sejmowej w ostatni piątek, tuż przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Szerzej o tej sprawie piszemy na rmf24.pl.
10: Poznaj fakty. RMF Classic.
1: Jutro na jeden dzień wróci upał.
11: Cieszę się, że jeszcze w tym sezonie będzie troszkę ciepełka, więc pozytywnie. Myślę, że jeszcze tyle wytrzymamy w drodze do tej zimnej jesieni.
12: Pogoda akurat dopisuje i w planach mamy wyjść gdzieś na pole, coś się poruszać trochę. No będziemy fajnie, aktywnie spędzać czas.
13: Będzie faktycznie fajna pogoda. Jak się wyjdzie ze szkoły, to się tam może spotka z kolegami, coś się tam na pewno porobi, no i jakoś się spędzi ten czas.
14: Dla mnie dobrze, ale ja właściwie już nie pracuję, więc ja sobie tam radzę jak mogę. Wiatrak mi dali nawet tak gratisowo, także jestem zaopiekowany.
1: Mówili nam mieszkańcy Krakowa, co było nietrudno zgadnąć, bo jeden z panów powiedział, że wychodzi na pole. Teraz Kasia poda nam szczegóły o pogodzie, a my w faktach słyszymy się jutro. Dziękuję za wspólnie spędzony czas dziś. Wszystkiego dobrego.
0: Kasia Sobiechowska-Szuchta w popołudniowych faktach była razem z nami. Również piękne dzięki.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Dzisiaj w kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, ale już bez deszczu, popołudnie bardzo przyjemne. Na termometrach teraz 19 stopni w Gdańsku, 21 w Szczecinie i Bydgoszczy, 22 w Warszawie i Łodzi, 24 w Krakowie i 25 w Opolu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami zmienny. Noc będzie pogodna, a jutro wraca lato, jak już słyszeliśmy. Będzie więcej słońca i pogodnego nieba i znacznie cieplej, do 30 stopni na zachodzie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
17: Witam, mówi Aga Zarian.
18: Hi, this is Cher.
19: Nazywam się Madla Rodowicz.
6: Hi, this is Katie Melua.
17: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
16: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Piraci z Karaibów już odpłynęli, a ja zapraszam na ciąg dalszy magazynu Popkultura, który wystartował po wakacjach z całą masą ciekawych informacji. Katarzyna Chnat, zapraszam.
1: Popkultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Jeszcze w tej godzinie czeka nas niezwykła historia pewnej powieści odkrytej po 80 latach w jednej z warszawskich piwnic. O tym za chwilę. Będzie też szansa na bilety na Brasswood Soundtrack Festival. A teraz przed nami Dariusz Stańczuk z nową propozycją, z nowym programem Badamy Temat. Szczegóły już teraz. Zapraszam.
1: Badamy temat, czyli medycyna w RMF Classic.
2: Dziękuję Kasiu za zaproszenie. Dzień dobry Państwu. Na krakowskiej AGH rusza największa w Europie konferencja poświęcona społecznej roli technologii. Udział weźmie blisko 1500 naukowców z całego świata, w tym VIP-y z dziedziny społecznych studiów nad nauką i technologią. More Than Now, Exploring Resilient Futures. Pod tym hasłem odbędą się debaty o tym, jaką przyszłość chcemy budować z pomocą nowych technologii i jakie będą tego społeczne konsekwencje. Jednym z tematów konferencji jest AI w medycynie, mówi organizatorka Agata Bisping.
3: Szczególnie istotny jest dla nas wątek medyczny i to, w jaki sposób można wykorzystać technologię do rozwoju medycyny, ale też przede wszystkim, co jest społecznie akceptowalne, bo to, że coś jest możliwe, nie oznacza, że zostanie wdrożone. I jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji, to już bardzo mocno rozwinięty jest wątek wpływu technologii wspomagających decyzje na praktykę medyczną. Dokładnie, tak. Ale nas też szczególnie interesują takie wątki jak dane syntetyczne, czyli na przykład jeśli nie można pozyskać danych od prawdziwych osób, to na podstawie prawdziwych danych produkuje się dane syntetyczne i tymi danymi szkoli się algorytmy, co na przykład oznacza, że można stworzyć skan mojego ciała i replikować moje dane, tworząc dane syntetyczne i na tym uczyć duże modele językowe wyciągania konkretnych wniosków. No ale teraz rodzi się bardzo ciekawe pytanie, co się dzieje z pojęciem reprezentacja rzeczywistości, jeśli szkolimy algorytmy na danych syntetycznych. Więc tworzymy pewnego rodzaju odbicia lustrzane, które dają odbite w lustrze wnioski. I jak to się ma do medycyny? W jaki sposób to wpływa na rozwój rozwiązań, które potem muszą być przetestowane w życiu codziennym i na pacjentach? Bardzo ciekawe jest też zaufanie do instytucji w epoce algorytmów oraz nadzór sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia i wymiarze sprawiedliwości. Czy jeżeli decydują o naszym zdrowiu albo o kwestiach ubezpieczeń algorytmy, to gdzie jest ten czynnik ludzki, który czasami niuansuje pewnego rodzaju rozwiązania, tak, a sztuczna inteligencja czyni to jednak czarno-białym.
2: Przebogata także w wątki medyczne naukowa konferencja EAST 2026 od jutra do piątku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Polecamy Państwa uwadze.
1: Badamy temat. Puls newsów medycznych sprawdza Dariusz Stańczuk.
0: W tematach medycznych Darek wróci do nas znów za tydzień o 17.10. Darku, a już dzisiaj po 18.00 kolejny twój nowy program Gamy i Dramy, prawda?
2: Tak, tak. No, żeby się nie pogubić w tych nowościach, rzeczywiście będziemy jeszcze o tym mówić pewnie wiele razy na antenie, ale faktycznie 17.10 wątki medyczne co poniedziałek i w każdy poniedziałek po 18.00 Gamy i Dramy. Serdecznie zapraszam, opowieści o kompozytorach, nietypowe wątki z ich życia.
0: A teraz podróż muzyczna do Paryża i muzyka z filmu Amelia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach.
2: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do szkoły i do pracy. Łukasz Wojtusik.
3: A od 9.30 pokażemy wam świat z lalki, czyli Warszawę z końca XIX wieku opisaną przez Bolesława Prusa. Moda, ploteczki, techniczne nowinki tamtych czasów i do zdobycia kolekcjonerskie piękne wydania lalki. A rozdaję je ja, Ula Urzędowska.
4: Od 15.00 kolejna nowość, Popkultura, czyli popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic, a w nim najważniejsze informacje ze świata muzyki, kultury i sztuki, recenzje, rekomendacje i ciekawostki. Przygotowuję ja, Katarzyna Chnat.
5: A muzyczne wieczory w RMF Classic to spotkania z najpiękniejszą muzyką filmową i najlepszą klasyką. Będę też ja, Dariusz Stańczuk.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
6: Reklama.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
7: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
8: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
6: Po reklamie.

0: był siódmy taniec słowiański, op. 72 Antonina Dworzaka, a ja mam dla was teraz kolejną ciekawą opowieść.
1: Pop. Kultura w RMF Classic.
0: U nas dziś historia zapomnianej polskiej pisarki, której rękopis z czasu II wojny światowej został odnaleziony jakiś czas temu w pewnej warszawskiej piwnicy, po 80 latach od jego napisania. To książka zatytułowana Struny i serce, której autorką jest Rita Rej, pisarka i felietonistka pochodząca ze Lwowa. Jej felietony publikowano w polskich, francuskich i amerykańskich gazetach, a czytelników przyciągały lekkością, ironią i trafnymi obserwacjami społecznymi. Zmarła w 1946 roku, pozostawiając nieukończoną i nieopublikowaną jak dotąd powieść. O niezwykłym odkryciu Ricie Rej i planach wydobycia jej powieści z cienia rozmawiamy dziś z Martą Błocką, kreatywną producentką filmu dokumentalnego o Ricie Rej, która postanowiła sprawić, by ten rękopis wreszcie przemówił. Ale od początku, jak to wszystko się zaczęło?
2: Trafiłam na ten trop całkiem przypadkowo, bo to było w 2016 roku. Ja generalnie mieszkałam większość czasu poza Polską, ale miałam taki krótki epizod, rok czy dwa, kiedy mieszkałam w Warszawie i zamieszkiwałam kamienicę na Mokotowie. I przeprowadzaliśmy się z mężem co rok, co dwa lata, więc to był ten czas właśnie przeprowadzki. Zeszłam sobie do piwnicy, żeby pozbierać nasze niektóre rzeczy. I tam właśnie w piwnicy odnalazłam starte śmieci, pobite słoiki, butelki. I na tych śmieciach znalazłam właśnie ten manuskrypt porozrzucany. Ja pozbierałam te wszystkie kartki. To była książka, jakaś własność intelektualna, która w moim przekonaniu nie mogła wylądować na śmietniku, więc ją wyniosłam stamtąd, zaniosłam do naszego domu, schowałam ją do czarnej teczki, jeszcze pokazałam ją mężowi, odłożyłam na półkę i kompletnie o tym zapomniałam.
0: Do czasu.
2: Tak, do czasu, bo potem się przeprowadziliśmy do Holandii, mieszkaliśmy w Hadze. Po dwóch latach z kolei przeprowadziliśmy się do Dubaju. Finalnie, kiedy się już przeprowadzaliśmy z Dubaju do Polski, znosiłam te wszystkie rzeczy i znalazłam tą powieść jeszcze raz w tej teczce. I tym razem jej nie odłożyłam na półkę, tylko zaczęłam ją czytać.
0: I okazało się, że to jest dobry materiał, ładna historia?
2: Ja się w niej zakochałam. I potem zaczęłam się zastanawiać, kim jest autorka i czy ta powieść gdzieś jest, czy można ją zakupić, bo w tym manuskrypcie, który znalazłam, brakuje kilku ostatnich stron. Więc wiemy, jakie jest zakończenie, ale brakuje tej finalnej kropki na końcu. Tego zakończenia mimo wszystko brakuje i w pewnym momencie ta książka się urywa i to było dla mnie dosyć smutne, więc tej strony czy dwóch brakuje w tej powieści, więc myślę, że każdy sobie może sam w głowie dopisać zakończenie. Dałam tą książkę do przeczytania kilku moim przyjaciołom i no każdy ma swoje teorie i to jest piękne.
0: Czyli mamy rękopis, który miejmy nadzieję zostanie wydany i powstaje też film dokumentalny.
2: Tak, jednocześnie nagrywamy z Adamem Heathem, moim przyjacielem, film dokumentalny i to właśnie zapoczątkowało się to dwa lata temu, kiedy nie wiedziałam za bardzo, jaki pierwszy krok mogę wykonać po przeczytaniu tej książki, zrobieniu wstępnego researchu i napisałam na swoich mediach społecznościowych. Adam wysłał mi bardzo długiego maila i powiedział, że to jest jego wielkie marzenie, żeby pracować nad taką historią. Uważa, że to jest fascynujące i chciałby ze mną pracować. Oczywiście powiedziałam tak i to robimy.
0: Więcej informacji o Ricie Rej możecie przeczytać na stronie www.projectrita.pl, a cała moja rozmowa z panią Martą Błocką o tym projekcie i o książce jest do odsłuchania na naszej stronie internetowej w podcastach w zakładce Od Słowa do Słowa. Serdecznie zapraszam.

Tu Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gamy i dramy w RMF Classic. W najbliższym programie.
2: W pierwszej odsłonie tego programu przywołam osobliwości takich osobistości jak Haydn, Mozart i Beethoven. Będzie o wiedeńskich klasykach, a zaczniemy od mistrza baroku, od Bacha.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki. Gamy i dramy. Dzisiaj od 18 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

Jest 17.43, słuchacie magazynu Popkultura w RMF Classic. Fragment koncertu gitarowego A-dur Antonio Vivaldiego zabrzmi za chwilę. To będzie wykonanie angielskiej orkiestry kameralnej, którą poprowadzi George Malcolm. Teraz słynna Pawana Gabriela Fauré. To również wykonanie angielskiej orkiestry kameralnej, ale tym razem prowadzi Paul Tortelier.

0: film Syrena i w tej scenie tak właśnie rozśpiewana Cher, The Shup Shup Song, filmowy song za nami, a my mamy w ten poniedziałkowy wieczór taką oto propozycję.
1: RMF Classic. Gamy i dramy. Osobliwości z biografii znanych kompozytorów wyszukuje Dariusz Stańczuk.
0: Tak właśnie, zapraszam. Czas na urodzonego 11 września 1733 roku François Couperina. W piątek więc będziemy mieć kolejną rocznicę urodzin tego wybitnego francuskiego klawesynisty, kompozytora. Le Grand, wielki, tak o nim mawiano. Jako 20-letni chłopak Couperin zostaje organistą kapeli królewskiej Ludwika XIV. Bardzo szybko staje się ulubieńcem króla, w każdą niedzielę zabawia go koncertami własnych utworów. Była to często tak zwana programowa muzyka. Utwory miały opowiadać konkretne historie, odmalowywać konkretne portrety czy pejzaże. Tytuły bywały przy tym dość ekscentryczne. Próżność, kokoszki, tkliwa nanet czy muszkieterowie. Wiele z tych utworów zawierało sprytnie zakodowane satyryczne portrety konkretnych osób z wersalskiego dworu. Nie bardzo dzisiaj przez te tajemnicze kody Couperina wiadomo, kogo tak naprawdę śmiesznie czy złośliwie w tej swojej muzyce portretował. Kłopotu nie ma, gdy mamy do czynienia nie z dworakami Ludwika XIV, a z normalsami, jakimi byli na przykład wówczas zupełnie anonimowi żniwiarze. Le Moissonneur, żniwiarze w gitarowej wersji. Teraz zagramy żniwiarzy według François Couperina. Odmaluje nam gitarzysta John Williams.

0: Reklama.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Po reklamie.

0: Hans Zimmer i temat z Króla Lwa. Pamiętna animacja osadzona na czarnym lądzie. Przenosimy się teraz do lasu, gdzie dwaj myśliwi polują. Jeden nagle pada, drugi szybko wybiera alarmowy numer. Halo, mój przyjaciel nie żyje, co robić? Operator na to: spokojnie, najpierw upewnijmy się, że pana przyjaciel faktycznie nie żyje. Zapada cisza, po czym słychać strzał. Myśliwy wraca do telefonu: dobrze, nie żyje. I co dalej? W eksperymencie Laugh Lab ten właśnie dowcip otrzymał najwięcej punktów i okrzyknięty został najzabawniejszym dowcipem świata. Ciekawe, czy kupiłby ten żart znany z poczucia humoru autor symfonii Polowanie, czyli Józef Haydn. Zwany Papą Haydnem, pierwszy wiedeński klasyk, był autorem rozmaitych także sytuacyjnych żartów, które wkomponowywał w swoje dzieła. Potem podczas publicznych wykonań, na przykład symfonii, te żarty uskuteczniał.
1: Gamy i dramy. Niezwykłe wątki z biografii słynnych kompozytorów w RMF Classic.
0: I tak podczas jednego z koncertów kierujący orkiestrą Haydn zauważył na widowni dżentelmena, który błogo sobie śpi. Na dodatek po pewnym czasie zaczął głośno i rytmicznie chrapać ów pan. Haydn, zamiast się oburzać, zaczął dyskretnie dyrygować orkiestrą w taki sposób, żeby synchronizować tempo i dynamikę utworu do rytmu chrapiania śpiącego melomana. Wszyscy, prócz śpiącego oczywiście, który i tak nie wiedział, o co chodzi, bawili się znakomicie. Tak zabawiał publiczność Józef Haydn, humorysta, kompozytor dowcipny, a przy tym niezwykle płodny, aż 104 symfonie napisał. Oto finał ostatniej, 104. londyńskiej symfonii Papy Haydna. Pod Nevillem Marinerem gra londyńska Academy of St. Martin in the Fields.

0: Arzeszki Poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
4: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
3: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
4: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
2: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Taniec Eleny, kompozycja Michała Lorenca z filmu Bandyta. Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa, ale nie tylko, nie tylko. O tej porze w ramach nowej powakacyjnej ramówki w poniedziałki, o tej porze, tak, gramy.
1: Gamy i dramy. Szalone wątki z biografii klasycznych kompozytorów w RMF Classic.
0: Czas na Mozarta. O, to dopiero było indywiduum z całą gamą osobliwości. Duch to był bardzo niespokojny, kiedy udało się Mozartowi już na czymś skupić. Na przykład, kiedy siadał do spisywania partytury, którą jakby w 100% gotową przelewał z głowy na papier, nagle wstawał w napadzie hiperaktywności, skakał jak dziecko po krzesłach, po stołach, wydawał dziwne odgłosy. Miał Wolfi dość niewyszukane poczucie humoru, słabość do brzydkich słów, no i do zabaw dla dorosłych, które nie były całkiem niewinne, że tak na okrągło powiem. Przed praską premierą opery Don Giovanni Mozarta instruował sam protoplasta tytułowego bohatera, słynny Casanova, wynalazca męskiego zabezpieczenia do używania podczas amorów. Znowu na okrągło. Opowieści Włocha o jego miłosnych podbojach i o technikach Ars Amandi zapłodniły umysł Mozarta tak skutecznie, iż Don Giovanni okazał się dziełem genialnym. La ci darem la mano. Tam podamy sobie ręce. Teraz zagramy ów słynny duet z Don Giovanniego. Don Giovanni i Cernina w pierwszym akcie Don Giovanniego tak właśnie śpiewają. A w tym nagraniu Anna Netrebko i Thomas Quasthoff.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jesień w RMF Classic. Zaczynamy już o 6.30 śniadaniem mistrzów. O 9.30 witamy w świecie lalki, pełnym ciekawostek o XIX-wiecznej Warszawie. A o 13.30 i 20.30 usłyszycie premierowe odcinki tej powieści w wykonaniu Andrzeja Seweryna. O 15.00 nowy popołudniowy magazyn Popkultura, a dzień zakończą muzyczne wieczory. Jesień w RMF Classic. Zapraszamy.
2: Reklama.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
3: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
5: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Po reklamie.

19.42 minuty, wrześniowy, poniedziałkowy wieczór w RMF Classic. Za chwilkę Sting przy gitarze z pieśnią Fields of Gold. Na razie dobry, zły i brzydki, słynny spaghetti western z tematami Ennio Morricone.

Tu Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ozłocone tu przez Stinga Fields of Gold. 7 września za 10 minut 20. Począwszy od tego wrześniowego wieczoru w ramach naszej jesiennej już ramówki, w poniedziałki właśnie o tej porze proponujemy opowieści o osobliwościach, osobistości ze świata klasycznej muzyki.
1: RMF Classic, gamy i dramy. Niezwykłe biografie klasycznych kompozytorów przegląda Dariusz Stańczuk.
0: Zaczęliśmy nasze opowieści od Bacha, zwanego początkiem i końcem muzyki geniusza baroku Jana Sebastiana Bacha. Wspomnieliśmy też Haydna, Mozarta. Teraz słowo w sprawie trzeciego wiedeńskiego klasyka, jakim był przekraczający już próg epoki romantyzmu w muzyce. Trzeciego wiedeńskiego klasyka, jakim był przekraczający już próg

Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na nie.

wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.

0: kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś w Polsce pamięta, że dzisiaj w Brazylii obchodzone jest Święto Narodowe, Dzień Niepodległości. Mało kto w ogóle cokolwiek wie o historii tego kraju, od Polski nieco większego przecież, bo liczącego 8,5 miliona kilometrów kwadratowych i 217 milionów obywateli. Brazylia była kolonią portugalską. W 1808 roku schronił się tam przed wojskami Napoleona późniejszy król Portugalii Jan VI. Kiedy wracał do Lizbony, pozostawił w Brazylii jako regenta swojego starszego syna, Dom Pedro. To kluczowa postać w tej historii. Miał on swoje ambicje i wspierał brazylijskich separatystów utożsamiających się tylko z Brazylią. Dom Pedro nie wykonywał też wszystkich poleceń napływających z metropolii. Próbowano go więc pozbawić władzy regenta. Na wieść o tym właśnie 7 września 1822 roku miał wykonać teatralny gest nad brzegiem rzeki Ipiranga. Wyciągnął nagi miecz i zakrzyknął: niepodległość albo śmierć. Przeszło to do historii i legendy jako dzień ogłoszenia niepodległości Brazylii. Wydarzenia potoczyły się dalej właśnie w tym kierunku. Zebrała się brazylijska konstytuanta, miesiąc później obwieściła światu niepodległość Cesarstwa Brazylii i objęcie cesarskiego tronu przez tegoż Dom Pedra. To nie oznaczało bynajmniej politycznej stabilności w kraju rozdzieranym przez różne spory polityczne i walki wewnętrzne. Portugalia 3 lata później niepodległość Brazylii oficjalnie uznała i wojska jej definitywnie opuściły ten kraj. Dom Pedro zaczynał jako liberał, potem chciał mieć w ręku silniejszą władzę, rządził terrorem. Miał pokusę po śmierci ojca, żeby objąć tron w Portugalii, ale finalnie musiał się ograniczyć do władzy nad Brazylią. Sam zresztą wpisał do konstytucji zakaz łączenia tych tronów. Później został zmuszony do abdykacji na rzecz syna, a syn już jako cesarz Pedro II w 1889 roku również został zmuszony do abdykacji. Wtedy Brazylię ogłoszono republiką. Dzisiaj ten kraj ma swoje święto niepodległości.

0: Piątka z literatury. Wybierają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
1: Rozmawiamy dzisiaj o książkach, które czytaliśmy latem. No i oczywiście latem czytaliśmy Księgę Lata.
2: Tak, z wielu powodów. Zdarza nam się to latem często, no bo sam tytuł jak gdyby się naprasza. Dotychczas tę książkę znaliśmy pod innym tytułem, bo w innym tłumaczeniu książka się nazywała poławnie i przekonująco Lato po prostu.
1: No ale ta Księga Lata jest wierniejszym, jak rozumiem, tłumaczeniem, a oczywiście mówimy o słynnej książce znanej w Polsce nie od dziś, Tove Jansson, nie Lato Muminków, wyjaśnimy od razu, tylko po prostu Księga Lata, albo Lato w tym starym przekładzie, nowy przekład, nie wiem, czy to powiedziałeś?
2: Nie powiedziałem.
1: Nowy przekład dokonany został przez Halinę Tylwę, a książka ukazała się w serii wydawnictwa Czarne, nowej, czy zapomnianej, czy nieznanej, nie pamiętam, jakiej klasyki, co też ją ciekawie sytuuje w kontekście literatury w ogóle ważnej, a nie dodatkowego dzieła ukochanej autorki Muminków. O.
2: Tak, nie, bo jest to książka absolutnie osobna, samostojąca, samostanowiąca. Mamy tu
1: trzy... Ale pachnie Muminkami, czasami przyznajmy.
2: To prawda. Mamy trzy główne bohaterki, a więc dziewczynkę, starszą kobietę, zwaną obecnie babcią, wcześniej babką, no i wyspę. I chyba czwartym bohaterem jest Lato, tytułowe oczywiście, które się tu ukazuje i jawi w bardzo różnych odsłonach. W tych najcudowniejszych, ale również w tych trochę przeraźliwych. No i jak to z Jansson bywa, jest to rzeczywiście cała paleta i emocji, i przemyśleń, i refleksji, podanych w sposób taki, no, podskórny, nieoczywisty.
1: Janssonowski po prostu. Mnie się z tym latem, które się tutaj powoli kończy, a wakacyjnie skończyło, bardzo kojarzy najnowsza powieść wydana po polsku Eduarda Mendozy pod tytułem Trzy zagadki dla organizacji. Uczciwie mówiąc, ja nie czytałem jej tego lata, ponieważ ja ją tłumaczyłem z zeszłego lata, zaczynałem i ona wyszła na początku tegoż właśnie sezonu letniego. Mendoza znany jest w Polsce jako autor różnych rzeczy, bo bardzo dużo jego zostało przełożone na polski, ale przede wszystkim kochany jest jako autor Szalonych przygód, Szalonego detektywa, takich zabawnych wariackich opowieści kryminalnych i tutaj poniekąd wraca do tego gatunku, chociaż...
2: No i znany też jest z czegoś, co kojarzy nam się z latem, czyli z jakiejś tam specyficznej pogodności, nie?
1: Tak, to jest wciąż dużo humoru, szaleństwa, wariactwa, surrealizmu. No i jest Barcelona, która też jest typowym kierunkiem letnim. Ja przyznam, że w tym roku także zajrzałem do tego zatłoczonego turystami miasta i szukałem śladów organizacji, które można pokojarzyć z powieścią i faktycznie wiele się zgadza. Wiesz, to faktycznie, że znalazłem budynek, gdzie według opisu mieści się siedziba tej tajnej organizacji. Nie powiedziałem tak naprawdę, o co chodzi. Chodzi o to, że grupa dość niezwykłych agentów próbuje rozwiązać bardzo dziwne trzy zagadki i one się okazuje, że się wszystkie ze sobą łączą.

0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Kloszka i Tomasz Pindel.
1: Wracamy z naszymi poletnimi polecajkami, letnimi lekturami. I Anna Brzezińska była dla nas chyba jedną z głównych bohaterek lata, bo czytaliśmy ją długo i na wyrywki, bo tak tę książkę należy czytać. Ona jest utkana z mikrohistorii, które przenoszą nas w średniowiecze. Te mikrohistorie musiały przez autorkę zostać odtworzone czasami z jakichś okruszyn po prostu.
2: Mówimy o książce pod tytułem Cierpliwe Genowefy, Bezwstydne Magdaleny, Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. To jest faktycznie zbiór krótkich opowieści. Każda z nich ma jedną bohaterkę, jedną rzeczywistą kobietę, która żyła i działała i zostawiła jakiś ślad po sobie w średniowieczu europejskim. I z tych pojedynczych epizodów Anna Brzezińska, która jest zarówno świetną pisarką, jak i świetną historyczką, wysnuwa po pierwsze ciekawe historie o konkretnych postaciach, a po drugie sporo nam mówi o świecie, który wydaje nam się, znamy, o średniowieczu europejskim, który zgoła inaczej wygląda niż takie nasze powszechne wyobrażenia. Jest to jakiś taki pazur, jest to bardzo ciekawie podane i te historie są przeróżne, punktem wyjścia może być tam przez opowieść o takiej pani, która sobie rurę kanalizacyjną w toalecie zamontowała i to naprawdę prowadzi nas do absolutnie fascynującej opowieści o pewnym aspekcie średniowiecza do podczytywania przez cały rok.
1: Natomiast nie ukrywajmy, że lato kojarzy się też z rzeczami dość smutnymi, a przede wszystkim z końcem lata, kiedy to trzeba porzucić kanikułę i skończyć z labą i wskoczyć w jakiś kierat codzienności. Tu książką, która rozwieje wszelkie wątpliwości co do nadciągających chmur, jest książka dla czytelnika dziecięcego przede wszystkim, 4+, oznajmia wydawca, ale czytać ją można w dowolnym momencie żywota. Nosi tytuł Mój pies i ja i za tekst odpowiedzialny jest Ruka Tortoni. Przełożył ten tekst na polski Paweł Łapiński, a ilustrację wykonała Felicita Sala. I to jest historyjka urocza o małej dziewczynce.
2: Ale na okładce nie jest pies, tylko niedźwiedź.
1: A, i to jest niestety jeden z kluczowych spoilerów tej książki.
2: Ale jest na okładce, ja tego mówię, co widzę. Tak, to nie ja spoiluję.
1: Bo książka zaczyna się od słów, które wypowiada mała dziewczynka, bardzo chciałabym mieć psa. No i tego psa znajduje bardzo szybko w parku.
2: Tylko taki jest duży, rozumiem.
1: Tak, on jest kepinkę większy. Później się dzieje dużo różnych rzeczy, a ona myśli sobie, o kurczę, być może to jest czyjś pies, więc ja tego psa powinnam oddać i sprawić, że on jednak do nikogo nie należy. Chodzi z tym psem po całym mieście. Ludzie reagują bardzo dziwnie, trochę spłoszeni są widokiem tego tego psa, on później ucieka, wraca do niej w snach.
2: Ale nie mu wszystkiego.
1: I ona, dobrze, tam się łzy pojawiają w oczach, ale...
2: Twoich, rozumiem.
1: W moich, tak, ale również w dziewczynki, bo psa już nie ma, ale idzie do tego samego parku, w którym znalazła swojego psa, rozchyla gałązki i za tymi gałązkami kot.
2: Aha, i to był tygrys? Dobra, nie mówmy już za wiele, bo rzeczywiście powiedziałeś prawie całą książkę. Rozumiem, że jest uroczo, rozumiem, że jest trochę nostalgicznie. To mniej więcej tak jak pod koniec lata.

0: reklama. Pan Rembiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Magia kina w twoim głośniku. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach i mamy w RMF Classic kilka nowości. Oto jedna z nich. Prezentuje Urszula Urzędowska.
2: Zanim obejrzysz wrześniowe premiery filmowe Lalki, my przypomnimy ci, kim byli Wokulski, Łęcka czy Rzecki. Codziennie przed południem w RMF Classic ciekawostki z epoki, w której żyli, oraz zabawa, w której do zdobycia cacko. Kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa. A o 13.30 i 20.30 Lalkę w RMF Classic czyta Andrzej Seweryn.
1: O innych nowościach w naszym programie przeczytasz na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Moją uwagę zwrócił jego Rolex. To był bardzo rzadki model z cyferblatem w kraciasty wzór oraz oryginalnie osadzonymi diamentami na tarczy. Złoty bikolor poszukiwany przez kolekcjonerów. Powiedziałem, że mogę wziąć jego złom, jeśli zegarek sprzeda mi w pakiecie. Odmówił, chociaż oferowałem za niego całkiem dobrą stawkę. Następnego dnia wrócił. Zostawił ten zegarek i resztę, ale poza forsą chciał małej przysługi. Jakiej? Przyniósł klucz do drzwi antywłamaniowych i zlecił zrobienie duplikatu. Musisz wiedzieć, że takich kluczy legalnie się nie dorabia. Ale ty wykonujesz takie rzeczy? Watcher wzruszył ramionami. Jak ci wcześniej mówiłem, znam różnych ludzi, wyjaśnił oględnie. Tylko kilka razy wykonałem coś takiego, więc czułem, że to pachnie włamem, ale facet nosił Rolexa za 150 tysięcy i w ogóle nie wyglądał na kolesia z branży. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Odchrząknął, po czym zgasił papierosa o podłogę, a niedopałek schował do pudełka po zapałkach. Pierwszy raz widziałem typa. Nie miałem pojęcia, skąd o mnie wiedział i zaświtało mi, że coś na mnie ma. Ale w przeszłości trudniłem się paserką, wolałem się zgodzić i nie dyskutować. Zresztą miał dobrą bajeczkę, że dziewczyna się do niego wprowadza i pracują na różne zmiany. Udałem, że kupuje bajer. Koniec końców mój człowiek wykonał odcisk tego klucza, ale mu go nie dorobił. Siedzenie widnie. I co? Kiedy sprzedałeś tego Rolexa, zorientowałeś się, że jest trefny? Odgadł Noah. Też skończył palić i oddał peta Watcherowi, który schował go do swojego pudełka. Gorzej. Facet, który kupił ode mnie ten sikor, sam się zgłosił na psiarnię. Potwierdził. Tak się tu znalazłem. Ponoć operacyjni pokazywali ludziom różne precjoza, które pochodziły z domu, gdzie zamordowano pasierbicę tego finansisty. Zginęło więcej cennych rzeczy. Zabójca musiał dręczyć dziewczynę i wyciągnął od niej kod do kasy pancernej. Wychodzi na to, że to był jednak mord rabunkowy.
2: Chodzi o Emilię Strączyk? Upewnił się Noah. Ponoć była u nich przyjazdem. Mieszkała od lat za granicą ze swoim ojcem. Skąd miałaby znać tajne kody?
1: A bo ja wiem.
2: Zniecierpliwił się Watcher.
1: Czasami bogaci ludzie trzymają hasło zapisane w szufladach, żeby ich nie zapomnieć. Mają wszystkiego tyle, że im się miesza. Długo nad tym nie główkowałem. Wiem tyle, ile wiem.
2: Noah odetchnął z ulgą, kiedy Watcher wreszcie się od niego odsunął i ułożył znów na swojej pryczy. Teraz mówił głośniej i Noah był pewien, że jeśli są nagrywani, każde słowo będzie słyszalne, bo handlarz już nie szeptał.
1: Psy wiele razy brały mnie do magla, ciągnął Watcher. Ściągnęli rysownika i zrobili portret pamięciowy, ale do tej pory go nie opublikowali. Za chuj dlaczego? A teraz siedzimy tutaj razem i mogliby mnie ciąć na pasę, a i tak musiałbym im powiedzieć, że mój klient w ogóle ciebie nie przypomina.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.